Wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię. Nim utonę gdzieś, uratuj mnie. Nim to wszystko znowu straci sens.

0: Jest środa, 30 dzień września w kalendarzu, godzina 6 na zegarach. Czas na poranne wiadomości w Radiu Gra.
1: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Sprawdźmy, czym zajmowaliśmy się we wtorek.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Do 6 października potrwają w mieście ważne konsultacje społeczne. Dotyczą mostu zachodniego, który ma w przyszłości połączyć Toruń i Małą Nieszawkę. Za nami 4 spotkania urzędników i projektantów z mieszkańcami. Najwięcej emocji inwestycja budzi w gminie Wielka Nieszawka. Mieszkańcy z okolicy nie chcą, by trasa mostowa przebiegała obok ich domów. Jak na żywiołowe reakcje osób z tamtej okolicy reaguje prezydent miasta Paweł Gulewski.
3: Na chwilę obecną poczekamy na raport z konsultacji. Będziemy dalej rozmawiać. To nie jest, szanowni państwo, kwestia małej uliczki albo krótkiego odcinka drogi, z którego my po prostu tak możemy sobie zrezygnować. Jest to studium korytarzowe, które jest ważące z punktu widzenia nie tylko układu drogowego lokalnego o oddziaływaniu miejskim, ale również powiatowym, ale regionalnym, i na to nakłada się również kwestia dotycząca spraw bezpieczeństwa. Oczywiście mieszkańcy mają odczuwać wzburzenie w kontekście przebiegu tego układu drogowego, ale ja nie podejmę decyzji, jeśli ktoś z państwa teraz będzie chciał wymóc na mnie taką informację, że oto odstępujemy od realizacji Stesia, to tego nie zrobię.
1: O kilka słów na temat tej inwestycji poprosiliśmy także radnego PiS z Torunia Adriana Mula.
4: Ja bardzo mocno zastanawiam się, co robił poprzedni wójt i obecna pani wójt, że nie komunikowały mieszkańcom gminy Wielka Nieszawka, nie przekazywali informacji, że jest realizowany ten tak zwany STEŚ, już mówiąc w skrócie. Dlaczego te informacje nie były przekazywane? Powiem więcej. Już od wielu lat wiemy, że tam przychodzi ten korytarz transportowy, wiedzą o tym władze gminy Wielka Nieszawka, a mimo to nie przekazują tych informacji mieszkańcom w Wielkiej Nieszawce, a dodatkowo wydają mi zezwolenia budowlane na to, żeby ci mieszkańcy się tam budowali. Nie dziwię się tym mieszkańcom, że są oburzeni. Uważam, że to oburzenie powinno być kierowane wobec obecnej pani wójt i poprzedniej rady gminy i poprzedniego wójta gminy Wielka Nieszawka, bo tutaj tego mi brakuje. Owszem, są pretensje do urzędu miasta, czy bezpośrednio do prezydenta, ale nikt o tym nie mówi. Mamy dopiero STEŚ, później trzeba wydać ZRID, czyli to zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, wszelkie uzgodnienia środowiskowe. To ten proces będzie trwał 3-5 lat pewnie. W ogóle ten most, jeśli on kiedyś powstanie, no niestety, jeśli on kiedyś powstanie, to jest pewnie też kwestia 10, 20, 20 lat, może więcej. Nie chcę tego nazwać czymś takim jak political fiction, nie? Ale nie wiemy, czy ten most w ogóle kiedykolwiek powstanie.
1: Głos w sprawie mostu zachodniego oraz wątpliwości mieszkańców gminy Wielka Nieszawka zabrał także Zbigniew Fiderewicz z klubu radnych Wspólny Toruń.
5: Myślę, że jest to normalna reakcja mieszkańców. Przez teren, przez nich użytkowany, zamieszkały, przechodzi ważna inwestycja drogowa. No to nie jest pierwszy tego przypadek w Toruniu czy w Polsce. Most zachodni jest inwestycją planowaną już od dekad. W mojej ocenie po stronie gminy Wielka Nieszawka była też po stronie rządzących wtedy duża niefrasobliwość, jeżeli chodzi o planowanie przestrzenne, bo w planach Torunia ta przeprawa była i można było zarezerwować po stronie gminy Wielka Nieszawka teren i w ten teren nie inwestować. Trzeba przede wszystkim rozmawiać, prawda? Mówimy o znaczeniu tej przeprawy mostowej nie tylko dla rozwoju Torunia, ale dla rozwoju całego regionu kujawsko-pomorskiego, toruńskiej metropolii. Nie możemy też zapominać, że ta przeprawa ma też istotne znaczenie dla celów związanych z obronnością państwa, prawda? Szczególnie w sytuacji, w jakiej Europa, świat i Europa Środkowa się znajduje w związku z wojną na Ukrainie. Ja myślę, że trzeba wysłuchać, ale w spokoju, argumentów wszystkich stron, nie kierować się emocjami.
1: Uwagi dotyczące mostu zachodniego można przesyłać na adres konsultacjemost@mzd.torun.pl do 6 października.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Zaglądamy do Teatru imienia Wilhelma Chorzycy w naszym mieście. Hasło sezonu 2026 6.27 to Jesteśmy z Wami. W repertuarze, oparte na klasykach od Szekspira czy Homera spektakle, jak i współczesne teksty. Jaka premiera czeka nas w styczniu?
6: Tytuł roboczy na razie to jest Iliada. Ostatnio mamy dużą popularność dzieł Homera w przestrzeni, w popkulturze, ale wiadomo, że Iliada Homera, ale zaadoptowana przez Kamila Białaszka. Co to znaczy? To znaczy, że to jest reżyser, który dopisuje, zmienia, bawi się z klasyką. Taki też był jego Hamlet w Powszechnym, gdzie wiele tekstów zostało przez reżysera dopisanych, zmienionych, pojawiły się nowe konteksty. Zakładamy, że podobnie będzie tutaj z Iliadą, to znaczy, że to będzie autorski tekst, autorska adaptacja inspirowana klasyką Homera.
1: W lutym przyszłego roku na deskach zobaczymy Pacyfistów Marka Modzelewskiego.
6: Ten tekst przeszedł jak burza przez polski teatr. Jak burza, do tej pory była jedna premiera tego tekstu, ale bardzo, bardzo gdzieś dostrzeżona. W wielu znowu branżowych pismach uznany ten tekst jako najlepszy polski dramat sezonu 2025-2026. A ja, ponieważ bardzo cenię i miałem okazję już robić spektakl Marka Modzelewskiego, z wielką radością przystąpimy do penetracji, tym razem klasy średniej. Marek Modzelewski Państwu znany pewnie, bo to autor między innymi tak kultowego filmu jak Teściowie. I ona opowiada, jak to zwykle u Marka Modzelewskiego, o pewnym zakłamaniu i obłudzie klasy średniej.
1: Kolejna premiera w marcu przyszłego roku to będzie spektakl Stan posiadania.
6: Patryk Warchoł wraz z Darią Sobik, która jest jedną też z najbardziej cenionych dzisiaj dramaturzek w polskim teatrze, przygotują tekst pod roboczym też tytułem Stan posiadania, a który jest bardzo luźną inspiracją do takiego kultowego filmu Sprawa Kramerów. Sytuacja, która wydaje mi się w naszej kulturze jest w dalszym ciągu tematem bardzo trudnym, tematem tabu, czyli moment, gdzie następuje sytuacja odwrotna do tej, którą gdzieś tam kulturowo akceptujemy, w cudzysłowie, czyli odchodzi kobieta i zostawia mężczyznę z dzieckiem. Wydaje mi się, że to jest kolejna niezwykle elektryczny temat, który może sprowokować naszych widzów do jakichś bardzo, bardzo ciekawych dyskusji.
1: Mówił nam Piotr Ratajczak, dyrektor do spraw artystycznych w Teatrze imienia Willa Machorzycy w Toruniu.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Przenosimy się do Chełmży. Tam ruszy kompleksowa modernizacja Parku 3 Maja i terenów wokół jeziora Chełmżyńskiego. Ze szczegółami przychodzi nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
7: Miasto podpisało 3 umowy na realizację inwestycji o łącznej wartości blisko 4,5 miliona złotych. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano kompleksową renowację zieleni miejskiej w parku przy ulicy 3 Maja, zagospodarowanie turystyczne terenów wokół jeziora Chełmżyńskiego oraz odnowę zdegradowanej przestrzeni miejskiej. Wśród zaplanowanych prac mamy m.in. nowe nasadzenia, modernizację ścieżek, montaż domków dla owadów, budowę placu zabaw czy instalacje oświetlenia LED. Realizacja inwestycji wystartuje w najbliższym czasie, a koniec pracy zaplanowano na czerwiec przyszłego roku.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Rozpoczęła się jesień, a to jak co roku czas zwiększonego ryzyka zachorowań na grypę oraz infekcje wirusowe. Eksperci ze Szpitala Miejskiego w Toruniu przypominają, że w profilaktyce najważniejsza jest regularność, ale także zdrowe odżywianie i ruch.
8: Odporność możemy budować tak naprawdę na 3 sposoby. Jedno to jest zdrowo żyć, czyli dobrze się odżywiać, wysypiać się i dużo ruszać. 2, oczywiście mamy kontakt z chorymi i to jest ten drugi etap, czyli taka odporność, którą nabywamy. No i trzecia rzecz, w zasadzie najważniejsza, to są szczepienia. Czym jesteśmy starsi, bardziej schorowani, tym bardziej powinniśmy do tematu podejść poważnie, ponieważ no, wtedy to najbardziej podnosi naszą odporność.
9: Mamy taką pogodę w kratkę, raz jest ciepło, raz jest trochę chłodniej. Jak to jest? Czy ten ruch na zewnątrz jest wskazany, czy właśnie lepiej zastanowić się, czy warto wychodzić na zewnątrz?
8: Każdy ruch poprawia zdrowie, to jest udowodnione. 8 tysięcy kroków i więcej można się ruszać w domu, także każda forma ruchu dostosowana do nas jest pożyteczna.
1: Tak zwany sezon grypowy rozpoczyna się właśnie teraz.
8: Ten sezon się zaczyna w tej chwili. Objawy ogólne, które one są wspólne dla wszystkich infekcji wirusowych, ogólne osłabienie, stany gorączkowe, podgorączkowe, bóle mięśni, bóle kości, czasami czasami się to objawia też takim nieżytem górnych dróg oddechowych, natomiast mamy teraz łatwość testów, mamy testy antygenowe, które są nie tylko możemy mieć antygen grypy, ale też tego wirusa RSV, czyli tego syncytiarnego wirusa, który też jest groźny dla seniorów i koronawirusa, także mamy testy combo, którym bardzo prosto możemy zbadać, czy nasze objawy wynikają z grypy, z koronawirusa, bądź z zakażenia RSV i wtedy subtelniej trochę podejść do leczenia.
1: Mówił nam Sergiusz Sowiński, który jest kardiologiem i specjalistą chorób wewnętrznych w szpitalu przy Batorego w Toruniu.
0: Kolejne ważne informacje o poranku, czyli prognoza pogody na środę dla Torunia. Znowu będziemy mogli spodziewać się dzisiaj w ciągu dnia sporej ilości słońca, a do tego na termometrach wskaźniki pokażą 20 stopni Celsjusza, ale to dopiero po południu. Na razie jeszcze od samego rana około 10 stopni. Warto się nieco cieplej ubrać. Parasol będzie jednak zbędny.

0: I może tak z racji dzisiejszego święta, to ja rozpocznę i wprowadzę mojego najlepszego porankowego chłopaka. Olo, przywitaj się ładnie z państwem.
1: Ja teraz, dzień dobry.
0: Właśnie dzień dobry.
1: Aż głos straciłem, nie wiem co powiedzieć, jakieś takie poliki dostałem, zobacz, lekko zaczerwienione.
0: No bo dzisiaj dzień chłopaka, tak chciałam wiedzieć.

0: Rano i dobrze, dobra środowa pobudka. Och, jak to dobrze, że to już środa, naprawdę. Teraz to już z górki na pazurki albo w stronę weekendu. Na pewno z górki do końca tego miesiąca, bo to już ostatni dzień miesiąca, 30 dzień września i my zerkamy do kalendarza, bo tu nie tylko chłopcy świętują.
1: Oby nie było na pazurki w związku ze świętowaniem imienin dzisiejszych, ponieważ jest Zofii, także najlepszego dla każdej.
0: A jak Zofia pokaże pazurki, to no, oj, właśnie.
1: Tak, tak. Franciszek, Grzegorz, Nadia, Wiktor, oni także obchodzą swoje imieniny w dzień chłopaka i o tym przede wszystkim należy dzisiaj pamiętać. Mamy też Międzynarodowy Dzień Tłumacza i to moim zdaniem idealnie się łączy, ponieważ często kobiety i mężczyźni nie rozumieją się do końca, więc ten tłumacz jest potrzebny.
0: Po prostu nikt tego tłumacza jeszcze nie wymyślił.
1: Z damskiego na męskie. No cóż, najlepszego i lecimy dalej. Oczywiście dzisiaj gramy ze specjalną dedykacją dla każdego chłopaka.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
6: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń/medyczny.
7: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
9: Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
10: A co ten projekt oferuje?
9: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję i szkolenia.
10: Gdzie dowiem się więcej?
9: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
11: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
12: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od

0: Ukraina Mięs 19,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 3 kg na konto Moja Biedronka oraz prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. Biedronka.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: Po reklamie.
7: Słuchasz Radia Gra.

0: hity pełne energii w Radiu Gra o poranku na 88,8 FM. Za chwilę wrócimy do grania, ale wcześniej jeszcze mała przypominajka, bo to właśnie dziś jest ten dzień. Dziś koniec naboru zgłoszeń do tegorocznej edycji jednego z najbardziej zielonych konkursów w Grodzie Kopernika. Chodzi oczywiście o najpiękniejszy ogród, ogródek, ogródeczek w
1: Pamiętajcie
0: Toruniu.
1: O ogrodach. Taka była piosenka. No i pamiętajcie o nich także, ponieważ jest spora nagroda. 10 tysięcy złotych.
0: 10 tysięcy złotych. Nie wiem, na co będzie można te 10 tysięcy złotych wykorzystać, ale jeśli na przykład na nasiona, to coś czuję, że w przyszłym roku cały Toruń będzie jednym wielkim ogrodem.

0: Best Boy, Music Sounds. Tak to wybrzmiało pięknie w Radiu Gra o poranku.
1: Trochę potańczyliśmy, ale z powodów do tańca będzie jeszcze sporo przed godziną siódmą, bo Maniak pojawi się także na naszej antenie.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
2: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Toruniu. Już 27 listopada w auli UMK. Bilety na kupbilecik.pl. Zapraszamy do zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
3: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, podki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno. Ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pko.pp.pl.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
8: Po reklamie.
12: Kolejne ważne informacje o poranku, czyli prognoza pogody na środę dla Torunia. Znowu będziemy mogli spodziewać się dzisiaj w ciągu dnia sporej ilości słońca, a do tego na termometrach wskaźniki pokażą 20 stopni Celsjusza, ale to dopiero po południu, na razie jeszcze od samego rana około 10 stopni. Warto się nieco cieplej ubrać, parasol będzie jednak zbędny.

0: Jesteśmy coraz bliżej 7 na zegarze, a to oznacza, że zbliżamy się do kolejnych najważniejszych wiadomości. O pogodzie oczywiście też wam na bieżąco opowiadamy. Nie wiem, czy tak to można nazwać, ale chyba wszystko na to wskazuje, że rozpoczyna się właśnie ostatni dzień wakacji dla studentów.
1: Oj tak, od jutra wielki powrót do szkoły. Tornister gotowy.
0: Farbki, mazaki, akwarele są.
1: I jeszcze worek z babciami na WF. Oj, czuję, że niektórzy studenci to chętnie wróciliby do tych czasów. Na pocieszenie, na studiach też jest fajnie.
0: No, może i nie będzie szczęśliwego numerka, ale nie takie numery będziecie przez kilka kolejnych lat wykręcać.
1: Z pewnego rodzaju kumulacją takich wybryków w okresie juwenaliów.
0: A te już za 7,5 miesiąca.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: dobry, granie na 88 i 8 FM. Zbliżamy się już powoli do godziny 8. Mamy jeszcze taką kalendarzową przypominajkę dla każdego fana teatru. W 1904 roku, właśnie dziś, 30 września, zainaugurował swoją działalność Teatr imienia Wilhelma Chorzycy w Toruniu.
1: No to bardzo serdecznie pozdrawiamy cały zespół, całą ekipę, cały team teatralny z panią dyrektor Renatą Derajczyk na czele. Dobrego dnia życzymy w teatrze.
0: A już za chwilę kolejny raport i prognoza pogody.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Dlaczego warto studiować zarządzanie na Uniwersytecie WSB Merito?
7: To studia dla ludzi o szerokich zainteresowaniach. Możesz zajmować się marketingiem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, sprzedażą, nieruchomościami i nie tylko. Uniwersytet WSB Merito oferuje wiele specjalności na studiach licencjackich i magisterskich.
8: Studiuj zarządzanie. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
10: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
11: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
10: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
13: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
14: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
15: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
16: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
17: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
18: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
19: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
20: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
21: Po reklamie.
0: Mamy środę, 30 dzień września w kalendarzu i godzinę 7 na zegarach. Czas na kolejny raport Radia Gra.
1: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport o poranku. Na Bielawach w Toruniu rusza budowa Centrum Integracji Międzypokoleniowej. W tym obiekcie przy Szczecińskiej powstanie także nowa filia miejskiej przychodni specjalistycznej z 4 gabinetami lekarskimi. Będzie możliwość na przykład pobrania krwi, mówi nam wiceprezydentka Torunia Dagmara Zielińska.
2: Będzie również gabinet zabiegowy, gabinet pielęgniarski, rejestracja. Chcemy, żeby była jak największa dostępność lekarzy, ale dostępność lekarzy będzie zależała od liczby złożonych deklaracji przez mieszkańców. Z rozmów z mieszkańcami wiemy, że jest to bardzo potrzebna przychodnia.
1: Bo najbliższe przychodnie są na Skarpie, Rubinkowie czy Skłodowskiej Curie, więc głównie dla osób starszych jest problem z transportem, przyznaje Zielińska. Nowa filia miejskiej przychodni specjalistycznej przy Szczecińskiej powinna przyjąć pierwszych pacjentów na początku 2028 roku.
22: To są wiadomości Radia Gra.
1: Przypominamy pasażerom MZK w Toruniu, że od wczoraj tramwaje numer 1, 5 i 6 po wielu tygodniach przerwy znowu kursują, choć jeszcze wahadłowo, do pętli Olimpijska. To oznacza, że z ulic zniknęły autobusy zastępcze ZT5, nie jeździ już tramwajowa 9, zmienił się rozkład jazdy 3.
22: Dzieje się na drogach.
1: Teraz o poranku informacje dla kierowców. Na kluczowych trasach w naszym regionie pojawi się wojsko. Wszystko za sprawą planowanych ćwiczeń 84. Batalionu Lekkiej Piechoty z Włocławka. Odbędą się one 10 i 11 października. Ze szczegółami przychodzi nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
23: Wojskowe pojazdy spotkamy m.in. w okolicach linii kolejowej w miejscowości Odolion, na drodze wojewódzkiej numer 266, krajowej numer 91 i autostradzie A1. Możliwe są czasowe utrudnienia w ruchu. Kierowcy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności.
1: Kasiu, co to za ćwiczenia?
23: Obejmują działania z zakresu ochrony i obrony obiektów kluczowych dla bezpieczeństwa państwa. Żołnierze będą wyposażeni w długą broń, a na drogach zobaczymy właśnie sporo pojazdów wojskowych, w tym ciężarowych.
22: Wiadomości ogólnopolskie.
1: 198 miliardów złotych na obronność, 274 miliardy na ochronę zdrowia, 46 na naukę i szkolnictwo wyższe. Jest zielone światło dla przyszłorocznego budżetu państwa. Teraz projekt ustawy trafi do Sejmu. Będziemy mieli rekordowy deficyt. Dziura w kasie wyniesie 282 miliardy złotych. Czy budżet mogą czekać jeszcze zmiany?
24: Są takie szanse, bo rząd opiera swoje wyliczenia o projekty ustaw, które jeszcze nie weszły w życie. To na przykład zmiany w progach podatkowych. Budżet na rok 2027 zakłada, że te projekty wejdą w życie, a tu potrzebny będzie też podpis prezydenta.
25: Podejmujemy i będziemy podejmować kolejne działania na rzecz wzmocnienia finansów państwa. Pan prezydent Nawrocki próbuje nam utrudniać nasze zadanie.
24: Mówi minister finansów Andrzej Domański.
1: A materiał przygotował Igor Skrzypek.
26: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
1: Zapraszam na raport sportowy. Kibice Żużla odliczają dni do niedzielnego finału. We Wrocławiu zawodnicy Press Toruń zmierzą się w rewanżowym pojedynku z Betard Spartą Wrocław. Na motoarenie Anioły zapewniły sobie 20-punktową zaliczkę. O ostatnich chwilach przed finałem rozmawialiśmy z Radosławem Smykiem, trenerem przygotowania motorycznego zespołu.
27: Tak naprawdę ten tydzień jest bardzo ciężki i emocjonalnie, przede wszystkim emocjonalnie, no bo gdzieś tam też emocje sięgają zenitu. Każdy już by najchętniej te zawody odjechał. Się śmieliśmy z trenerem Piotrem, że najlepiej jakby był finał jeden w sobotę, drugi w niedzielę i po temacie. A tutaj jeszcze to Grand Prix, o którym wspominaliśmy, które też było obarczone tym stresem, żeby wszyscy cało i zdrowo dojechali.
1: Nie dość, że dojechali, to jeszcze przynieśli kibicom dużo radości. Przypomnijmy, że mistrzem świata na motoarenie w Toruniu został Robert Lambert. Do finału dotarł także inny zawodnik Press Toruń, Patryk Dudek.
26: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
28: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
29: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
1: Dzisiaj na toruńskim niebie pojawi się nieco więcej chmur. Po chłodnym poranku termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą tak 20, może 21 stopni. Nie będzie padać deszcz, może dzisiaj powiać nieco silniejszy wiatr. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika będą korzystne.
28: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
0: Już po siódmej, dzyń, dzyń, dzyń, będziemy waszym budzikiem w tę piękną środę, bo dzisiaj ponownie ma być sporo słońca.
3: A jak zrobiłaś dzyń, dzyń, dzyń, to przez chwilę poczułem się jak w święta. Ding dong jeszcze powinno paść. Ho, ho, ho!
0: Nie, no spokojnie. Dobra. Chociaż w niektórych sklepach już widziałam świąteczne skarpety.
3: Piotrek Olszowski.
0: Oliwia Ciszewska. Gramy.

0: Jakieś takie znajome.
1: No właśnie, jeżeli znacie jakąś pannę, to zobaczycie tego efekty. Najlepiej w połączeniu z lwem. Ciekawa będzie to środa, na pewno.

0: Ariana Grande, Break Free. Trochę też o tej wolności teraz sobie pomówimy, bo Donald Trump chciałby chyba uwolnić nieco sztuczną inteligencję.
1: Myślałem, że Amerykanów od siebie, ale nie, to się chyba nie starzy.
0: Nie tak szybko. Także podobno nie spodobało mu się nazywanie sztucznej inteligencji właśnie w ten sposób, bo jest to za mało eleganckie. No i wchodzimy w bardziej eleganckie sformułowania. Jak ją teraz nazwał?
1: Tam kilka opcji było. Superior Intelligence, Extreme Intelligence, a nawet Supreme Intelligence, czyli odpowiednio wyższa, ekstremalna albo nawet najwyższa inteligencja. Trochę jak z Gwiezdnych Wojen, tylko tam był najwyższy porządek, ale też nie miał dobrej pracy.
0: No ale widzisz, od teraz chociaż można mówić, skontaktowałem się w tej sprawie z super inteligencją, zamiast powiedzieć, że znowu skorzystało się z czata GPT.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
7: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
6: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
7: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
8: Już w najbliższą niedzielę Motobazar w Motoparku. Największa w regionie giełda dawnej motoryzacji Militariów i Staroci. Kup, sprzedaj zabytkowy samochód, motocykl, części i akcesoria. Gratka dla wielbicieli techniki i historycznych sprzętów codziennego użytku. Motobazartorun.pl.
9: Łazienka. Jak to łatwo powiedzieć.
10: Chcę łazienki jak z katalogu. I praktycznej. Na co dzień.
9: Czy wiesz, że stworzenie tej idealnej to ponad 100 skomplikowanych wyborów?
10: Jasne czy ciemne, połysk czy mat, podtynk czy nadtynk, wanna czy prysznic. Przytłacza mnie to.
9: A gdyby tak ktoś pomógł ci zdecydować? Servitor. Doświadczeni eksperci i kreatywni projektanci wnętrz. Największy salon łazienek w Toruniu od 35 lat.
10: Zdecydowanie tak.
9: Servitor. Z pasji do pięknych wnętrz.

0: Natural Car. Prosto i ekologicznie. Płacisz coraz więcej za prąd w swojej firmie? Czas to zmienić. Ekopożyczka z umorzeniem od Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego to nawet 3 miliony złotych na ekoinwestycje, wymianę maszyn na energooszczędne lub termomodernizację budynku. Zero prowizji, oprocentowanie tylko 1% i możliwość umorzenia części pożyczki. Inwestuj w zieloną przyszłość i niższe rachunki. Sprawdź szczegóły ekopożyczki na www.kpfp.org.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Kain. Centrum tonerów i atramentów. Postaw na jakość, wydajność i doświadczenie. Kain. Polna 115A. Kontakt 502-493-772. Tonery, na które cię stać.
2: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Siereckiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl.
3: Co dzieje się z odpadami, kiedy trafiają do sortowni? Przekonaj się na własne oczy. W niedzielę 4 października MPO Toruń zaprasza na dzień otwarty ZUOK w Toruniu przy ulicy Kociewskiej. Od 10 do 14. Zwiedzanie zmodernizowanego zakładu, warsztaty recyklingowe, konkursy i wiele atrakcji. Wstęp bezpłatny. Modernizacja ZUOK została zrealizowana w ramach projektu Modernizacja sortowni odpadów w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu. Dofinansowanego z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza.
4: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.

0: Dobre granie o poranku na 88,8 FM. Do grania za chwilę wrócimy, ale wcześniej serdecznie pozdrawiamy wszystkich, którzy może nawet tę noc przespali z tą statuetką. I tu mamy na myśli statuetki, którą otrzymali wczoraj od marszałka naszego województwa na specjalnej gali w Jordankach. Wczoraj rozdane zostały nagrody i wyróżnienia.
1: I śmiało można powiedzieć, że to była doskonała okazja, aby kolejny raz przekonać się, ilu wspaniałych ludzi, czyli naukowców, lekarzy, ludzi kultury, nauczycieli, ale też społeczników i tych, którzy bezinteresownie chcą pomagać innym, mamy w naszym regionie.
0: I oczywiście nie damy rady tu wymienić wszystkich, bo pewnie potrzebowalibyśmy ze 3 godzin, czyli tyle, ile trwała wczorajsza gala. Ale skoro padło o kulturze, a w tym przypadku dokładnie o promocji naszego województwa, bo taka to była kategoria, to nagrodę marszałka odebrał m.in. Krzysztof Wachowiak, czyli twórca festiwalu Nada.
1: A zdradził może, kogo zobaczymy na Nadzie we wrześniu, tak za rok?
0: Nie powiedział dokładnie, ale mówił tak mądrze i tak pewnie, że mam wrażenie, może nam tu sprowadzić chyba niemal każdego. Krzysztofowi i wszystkim pozostałym serdecznie gratulujemy.

0: Neptunika, What If w Radiu Graj, to już za nami.
1: I będziemy grać dalej, także po polsku. Oskar Cyms przed nami, nie musisz się bać. Taki kawałek jeszcze przed godziną 8 na 88 i 8 FM.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Siereckiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl.
8: Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
9: Chciałbym jechać, ale te koszty.
8: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
9: Serio?
8: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
9: Gdzie to znaleźć?
8: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
10: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
11: Szukasz treningu, który naprawdę cię zaskoczy? Fit Antresola zaprasza na zajęcia funkcjonalne na reformerach. Wzmocnij całe ciało, popraw kondycję i odkryj nową jakość ruchu. Pierwsze zajęcia tylko 40 zł. Sprawdź karnety na fitantresola.pl.
12: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.

0: Gibraltar. Prosto i ekologicznie.
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu o Moda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
0: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kuzynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do Twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
2: Skomponuj własną bransoletkę Nomination Jubiler Karkosik. Pełną symboli i dopasowaną do Twojego stylu. Wybieraj spośród setek wyjątkowych linków Nomination i twórz biżuterię tak unikalną jak Ty. Największy wybór i nowa kolekcja tylko w Jubiler Karkosik. Toruń Chełmińska 2 i Galeria Kopernikus. Zapraszamy. Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski. Salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
4: Dzisiaj na toruńskim niebie pojawi się nieco więcej chmur. Po chłodnym poranku termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą tak 20, może 21 stopni. Nie będzie padać deszcz, może dzisiaj powiać nieco silniejszy wiatr. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika będą korzystne.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
5: To jest Radio Gra.

0: Dobry środowy poranek, lecimy dalej. Zbliżamy się już powoli do godziny 8, ale zanim jeszcze wszyscy zaczną pracować, wszystkie chłopaki nie będą już myślały o tych przyjemnościach, to ja złożę raz jeszcze serdeczne życzenia dla naszych chłopców, mężczyzn. No i chciałabym też wyróżnić też tych szczególnie wywodzących się z Torunia.
1: Czyli mnie, tak, i pozostałych kolegów
0: ciebie,
1: z redakcji.
0: Mariusza, Marcina, Mrozka, no ale także Bogusława Lindę. No bo to jest największy z mężczyzn.
1: No wiadomo, to jest taki chłopak, że ho, ho, pozdrawiamy pana także, Bogusława. Panie
0: Bogusiu, Piotr Głowacki też wspaniały aktor, także wszystkiego najlepszego. Sławek Uniatowski. No,
1: jego to reklamować nawet nie trzeba.
0: No właśnie, nie muszę nic dodawać. No i także Maciej Dowbor na przykład. Nasz kolega dziennikarz, również wszystkiego najlepszego. Także dla wszystkich naszych słuchaczy, którzy w tym momencie nas słuchają, szerokości, no i udanego dnia.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: już bardzo blisko 8 na zegarze, za chwilę u nas wiadomości, będzie też pogoda, a później pogramy dalej.
1: I będzie dużo uśmiechu, będzie dużo życzeń jeszcze, bo ja naprawdę lubię chłopaków. Dlatego Dzień Chłopaka to jest także moje święto, tak ci tylko powiem.
0: To wszystkiego najlepszego, Oliwia.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
3: By ktoś powiedział pyszne.pl.
4: Wielkie otwarcie. Supermarket na Barbarce. Promocje, okazje i zero zakupów?
5: Jak to zero?
6: Bo najlepszy odpad to ten, który nie powstał. Wpadnij 4 października do supermarketu Szkoły Leśnej na Barbarce. Zagraj, daj się złapać w zakupowe pułapki. Sprawdź, czy potrafisz kupować naprawdę eko. Projekt Ograniczaj, Segreguj, Odzyskuj. Toruń wie, jak postępować z odpadami. Realizowany dzięki wsparciu gminy miasta Toruń.
7: Szanowni klienci, prosimy nie wkładać do koszyka rzeczy, których nie potrzebujecie.
8: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości. Ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933. 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń, Mickiewicza 28, lokal 3.

0: Ale to było przerażające.
1: Straszna to jest nasza łazienka. W niej codziennie mamy dzień zagłady.
0: A w salonie spędzamy czas apokalipsy.
2: A tobie z jakim filmem i dlaczego kojarzy się twoje mieszkanie? Wejdź na Gra FM i powalcz o bon rabatowy wartości 1000 zł do wykorzystania w serwitorze, który świętuje 35. urodziny. I poczuj się jak wielki Gatsby.
3: Sponsorem konkursu urodzinowego jest właściciel salonu Servitor, oferujący wyposażenie łazienek, płytki, drzwi i podłogi. Toruń Polna 123.
2: Studencie, łap ofertę od TVK Toruń. Internet do 2 gigabitów na sekundę, solo lub w pakiecie. Telewizja w aplikacji. Oglądasz, pauzujesz, nagrywasz. Umowa tylko na 9 miesięcy. TVK Toruń. Twój studencki must have.
0: Po reklamie.
4: Środa w kalendarzu, 30 dzień września, jest 8 w Radiu Gra. Zapraszamy na kolejne najważniejsze wiadomości.
5: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport o poranku. 13-latek z naszego regionu przyznał się do planowania ataku w szkole. Poznaliśmy nowe informacje w tej sprawie. Jak wiecie, z naszych serwisów policjanci z Wąprzeźna zatrzymali chłopca, który w mieszkaniu miał bagnet i tasak. Według zdobytych przez śledczych informacji, 13-latek planował zaatakować przypadkowe osoby na terenie swojej szkoły. Chłopiec przyznał się do winy podczas przesłuchania z udziałem ojca. Potwierdził również, że w czasie wakacji uśmiercił kilka kotów. Obecnie chłopiec przebywa w policyjnej izbie dziecka, gdzie czeka na decyzję sądu. Temat szerzej poruszamy na Gra FM.
6: To są wiadomości Radia Gra.
5: PKP PLK ogłosiły przetarg na realizację inwestycji, która obejmie modernizację toruńskich stacji, a także mostu kolejowego przez Wisłę. Cały pakiet zadań będzie warty nawet 690 milionów złotych. Przyglądamy się zapowiadanym pracom na naszych stacjach. Założenia kolejarzy prześledziła nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
7: Na dworcach Toruń Wschodni i Toruń Miasto to przebudowane zostaną perony i przejścia podziemne. Będą wyposażone w windy. To duże ułatwienie dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. W planach jest też przebudowa torów i sieci trakcyjnej między tymi stacjami. A pod placem pokoju toruńskiego powstanie drugi tor, który zlikwiduje wąskie gardło i poprawi przepustowość na trasie w kierunku Iławy i Olsztyna. Dodatkowo, dzięki montażowi nowoczesnych wyświetlaczy, pasażerowie będą mieli dostęp do dynamicznej informacji o przyjazdach i odjazdach pociągów.
5: Za nami TEDx Toruń Youth. Wydarzenie, które odbyło się w auli UMK, było skierowane do młodych osób stojących przed ważnymi decyzjami życiowymi. Na miejscu pojawił się nasz reporter Artur Stochla, który rozmawiał z uczestnikami TEDxa.
8: Jest to bardzo fajne wydarzenie i można się dużo dowiedzieć i jednak motywujące to jest.
9: Nie, no myślę, że takie wydarzenia są potrzebne, bo można się dużo dowiedzieć i w pewnym sensie się edukujemy na jakieś różne tematy.
10: Bo ja na przykład nie wiedziałam, że takie wydarzenie jest w ogóle organizowane, dowiedziałam się dopiero w tym roku i to ze szkoły, więc uważam, że to jest fajna alternatywa właśnie, żeby się czegoś nauczyć.
5: Na scenie toruńskiego TEDxa dla młodych wystąpili m.in. Jakub Mędry, Klaudia Izdebska czy Maja Ciesielska. Oprócz prelekcji odbyły się także występy artystyczne wokalistki Sary Pach czy iluzjonisty Piotra Sudera.
6: Wiadomości ogólnopolskie.
5: Energetyki mają nas kosztować więcej, wszystko po to, by skutecznie zniechęcić nas do ich kupowania. Rząd przyjął projekt ustawy o nawet 10-krotnym podniesieniu opłaty za niezdrowe napoje. Wzrośnie opłata za każdy gram cukru powyżej 5 gramów w 100 ml takiego energetyka z 5 do 10 groszy za dodatkowy gram.
11: Opłata za zawartość w napojach kofeiny lub tauryny, czyli składników napojów energetycznych. Dzisiaj opłata za te składniki to 10 groszy i ona ma zostać podniesiona 10-krotnie, tak żeby wynosić złotówkę.
5: Tyle Krzysztof Berenta.
12: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
5: Zapraszam na raport sportowy. Na początku informacje od siatkarzy Cukaniału w Toruń, którzy pierwszy raz w tym sezonie zaprezentują się dzisiaj przed własną publicznością. Ekipa trenera Marcina Krysia w hali SP28 w Toruniu podejmie dzisiaj KPS Płock. Przypomnijmy, że w sobotę w swoim pierwszym ligowym meczu w tym sezonie torunianie pokonali Mickiewicza Kluczbork 3-2, a KPS w pierwszej kolejce przegrał z ekipą z Jaworzna 2-3. Teraz piłka nożna i Liga Narodów. Anglicy pokonali w Pradze Czechów 2-0, Hiszpanii Hiszpanie rozbili w Sewilli Chorwację 4-1. Bohater Hiszpanii to Lamine Yamal, czyli autor dwóch trafień w tym spotkaniu, a ta wygrana przedłuża serię meczów Hiszpanów bez porażki do 40 spotkań. Dzielnie przed naporem Anglików bronili się nasi południowi sąsiedzi. Od 25 minuty grali w dziesiątkę. Tę przewagę udało się zespołowi z Wysp Brytyjskich wykorzystać dopiero w drugiej połowie, gdy powody do smutku praskiej publiczności zafundowali Gordon i Kane.
12: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
5: 8-9 stopni pokazały dzisiaj o poranku termometry w Toruniu, ale w ciągu dnia znowu będzie zdecydowanie cieplej. Słupki rtęci zatrzymają się nawet na 20 kresce. W odróżnieniu od wtorku i poniedziałku, dzisiaj na niebie może pojawić się więcej chmur, ale nie będzie padać deszcz. Synoptycy prognozują także nieco silniejszy wiatr.
4: To już po 8, dzień dobry, cześć, kłaniamy się bardzo nisko. Przypominamy ostatni dzień września, no dzień chłopaka, raz jeszcze dziękujemy my chłopcy za wszystkie życzenia, ale
13: proszę bardzo, najlepszego.
4: Październik tuż.
13: Czyli studenci szykują się do nauki, mam nadzieję, że będą się uczyć. Oliwia Ciszewska.
4: Ja powiedziałbym, studenci szykują się do chodzenia na studia. O, może tak.
13: Lepiej.
4: I Piotr Kulczowski, dzień dobry, cześć, gramy.

0: dobre granie o poranku. Tak to właśnie u nas brzmi. Za chwilę do tej dobrej środowej playlisty wrzucimy, ale wcześniej też będą dobre wieści z toruńskich szkół, ponieważ uwaga, uwaga, mieliśmy taką akcję, ekokonkurs Zbieramy Makulaturę i nie tylko. I w ramach tej zbiórki udało się zebrać w Toruniu rekordowe prawie 940 ton, czyli to jest prawie 1000 ton makulatury i puszek aluminiowych, a zbierali to oczywiście uczniowie z toruńskich szkół.
1: Matko, matko.

0: hity pełne energii w Radiu Gra na 88 i 8 FM. Za chwilę wrócimy oczywiście do grania, ale wcześniej przypomnimy, że w związku z tym, że zbliża się październik, wspominaliśmy już o tym, no to zbliża się ten temat, który wraca jak bumerang każdego roku i trochę zaczynamy się zastanawiać, kiedy to teraz? Nie, za tydzień, nie, za dwa tygodnie chyba. No to rozwiewamy wątpliwości co do terminu zmiany czasu z letniego na zimowy.
1: Już nie musicie wpisywać w Google. 25 października nastąpi zmiana czasu w nocy. Wtedy zmienimy godzinę z trzeciej na drugą, czyli tak naprawdę już 24 października można przygotować się i cieszyć z tego, że noc będzie dłuższa.
0: I planować sobie.
1: Ja już sobie zaplanowałam dłuższe spanko tego dnia.
0: Jest jakieś rozwiązanie. Z drugiej strony można zaplanować coś, o czym zawsze marzyliśmy, żeby trwało dłużej. No, a teraz niech każdy sobie wybierze, co to może być.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama. Marian,
4: Jakaś
3: taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
4: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
3: No, tego z Media Expert.
4: No tak.
5: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach, Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
6: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Co robisz w weekend?
9: Koncert. A za tydzień lecimy do Włoch.
8: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
9: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
8: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
9: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
8: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
10: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
11: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
12: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
11: A gdzie tak jest?
12: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O! Już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
13: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
14: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
15: Skoda.
16: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
17: No ja. Właśnie otwieram firmę.
16: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
17: To tak się da?
16: No ba.
18: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
19: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.
20: Yes! It is not that fun.

0: Ma nam cykady na cykladach, czyli hity pełne energii od samego rana w Radio Gra. A teraz mamy taki nowy projekcik nowelizacji ustawy dotyczącej Straży Miejskiej.
1: O.
0: Jeżeli was to interesuje, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji się postarało. No i zwróciło to naszą uwagę, ponieważ po pierwsze, jeszcze w tym miesiącu mówił o tym na naszej antenie komendant Straży Miejskiej w Toruniu Mirosław Bartulewicz, a poza tym to w ogóle jest interesujące bardzo, bo mówiąc krótko, strażnicy będą mogli więcej.
1: Straż Miejska i Gminna ma dostać szersze uprawnienie, na przykład wobec kierowców. I tutaj projekt przewiduje możliwość interwencji, na przykład kiedy strażnicy zauważą, że ktoś jedzie pod prąd. Bo do tej pory takiej możliwości nie było. Ale to nie wszystko. Do środków przymusu bezpośredniego mają zostać dodane kaski i, uwaga, konie służbowe. Tak, dobrze słyszeliście? Konie. Nie mechaniczne, tylko służbowe.
0: Takie z kopytami.
1: Tak.
0: Czyli jeśli będziecie jechać pod prąd, to możecie usłyszeć: proszę zjechać na bok i nie próbuj uciekać, bo dostaniesz z kopyta.

0: Happiness is so sad. Mimo wszystko jednak z uśmiechem podchodzimy nie tylko do muzyki o poranku, ale do tego pięknego dnia, który dopiero się przecież rozpoczyna.
1: Oj tak, piękny dzień chłopaka na naszej antenie, dlatego specjalnie dla was, z dedykacją ode mnie, będzie także Doda. Jeszcze przed godziną 9:00.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Co robisz w weekend?
7: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
6: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
7: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
6: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
7: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
6: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
8: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
9: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
10: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
9: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
10: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
11: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm. Dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Tomek!
15: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
14: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
15: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
14: W końcu będę miał kieszonkowe.
15: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
16: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin

0: Oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Wielkie otwarcie. Supermarket na Barbarce. Promocje, okazje i zero zakupów?
3: Jak to zero?
4: Bo najlepszy odpad to ten, który nie powstał. Wpadnij 4 października do supermarketu Szkoły Leśnej na Barbarce. Zagraj, daj się złapać w zakupowe pułapki. Sprawdź, czy potrafisz kupować naprawdę eko. Projekt Ograniczaj, Segreguj, Odzyskuj. Toruń wie, jak postępować z odpadami. Realizowany dzięki wsparciu gminy miasta Toruń.
5: Szanowni klienci, prosimy nie wkładać do koszyka rzeczy, których nie potrzebujecie.
6: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Siereckiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl. Po reklamie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
8: 8-9 stopni pokazały dzisiaj o poranku termometry w Toruniu, ale w ciągu dnia znowu będzie zdecydowanie cieplej. Słupki rtęci zatrzymają się nawet na 20 kresce. W odróżnieniu od wtorku i poniedziałku, dzisiaj na niebie może pojawić się więcej chmur, ale nie będzie padać deszcz. Synoptycy prognozują także nieco silniejszy wiatr.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
9: To jest Radio Gra.

0: Może teraz.
1: Dobre granie na tej fali na 88 i 8 FM. O 9 zapraszamy na kolejny raport, ale wcześniej zapraszamy wszystkich zainteresowanych, bo już w najbliższą niedzielę będzie można uzyskać odpowiedzi na kilka z pewnością nurtujących wszystkich pytań. Na przykład, jak wygląda droga odpadów po wyrzuceniu ich do odpowiedniego pojemnika, co dzieje się z butelkami papierem czy opakowaniami i jak przebiega ich sortowanie. Odpowiedzi na te pytania już w najbliższą niedzielę. To wszystko z okazji Dnia Otwartego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu, czyli przy Kociewskiej od 10 do 14 będzie można zupełnie za darmo sobie wejść, zapytać i uzyskać odpowiedź.
2: No właśnie, to są pytania, które nurtują mnie codziennie rano, kiedy wyrzucam kolejne opakowanie do śmieci. Ale ja mam tylko jedno pytanie. No. Ale kolejne święto z MPO, ja już nie mam czego wyrzucać. Naprawdę, ja już przy ostatnim pikniku wyrzuciłam wszystko, co zbędne. MPSZOK był na moim osiedlu, też wyrzuciłam. Ja już nie mam czego wyrzucać.
1: Po prostu wyrzuć wszystko, co złe.
3: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: bardzo blisko 9 na zegarze. Koleżanka się tak uśmiecha tutaj. Co to za uśmiech jakiś taki dziwny jest?
1: No taki, taki do ciebie specjalnie, świąteczny. Tak.
0: Dobra. No. To ja wszystkim panom, wszystkim chłopcom życzę takich uśmiechów, to jak ja my jeszcze mamy o poranku od naszych koleżanek.
1: Jak chłopaka chciałabym życzyć każdemu chłopakowi dużo czasu na ogrywanie naszej dumy narodowej, growej, czyli Wiedźmina. A. Bo na nowo wyszedł ostatnio.
0: Czyli zamiast romantycznej randki on ma siąść przy komputerze i spędzić wieczór. No piękny.
1: Mogą razem pograć. Ja na przykład też lubię bardzo grać na komputerze.
0: Dobra.
1: No, a zbliżamy się do kolejnego raportu i prognozy pogody. Słuchajcie uważnie.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
9: Tomek!
10: Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
14: Kain. Centrum Tonerów i Atramentów. Kain. Polna 115A. 502-493-772. Kain.pl. My jakości nie obiecujemy. My ją mamy. Kontakt. 502-493-772.
15: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
16: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarny.
15: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
16: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
15: Nie bujasz?
16: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter.
17: Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
18: Hyundai Toruń, Szosa Lubicka 15, telefon 56 66 33 000.
19: Po reklamie.
1: 9 na zegarach, czas na kolejną dawkę informacji. Raport Radia Gra przed nami.
9: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Instruktor nauki jazdy z Torunia zatrzymany. Policjanci z drogówki przeprowadzili przedwczoraj rutynową kontrolę pojazdów na Polnej w Toruniu. Zatrzymali samochód nauki jazdy oznaczony literą L. Za kierownicą siedziała kursantka. Była trzeźwa i zachowywała się prawidłowo. Ale od instruktora siedzącego na fotelu pasażera policjanci wyczuli silny zapach alkoholu. Przeprowadzono badanie alkomatem. 60-latek miał w organizmie ponad promil alkoholu. Zgodnie z przepisami prawa instruktor nauki jazdy traktowany jest na równi z kierującym pojazdem. Teraz o dalszym losie 60-latka zdecyduje sąd. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.
2: Wiadomości z regionu.
9: Dobre informacje dla podróżujących pociągami w naszym regionie. PLK zakończyły odbudowę torów. To oznacza powrót składu na trasę między Brodnicą a Jabłonowem Pomorskim. Z nami Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
8: Przypomnę, że powodem utrudnień były intensywne opady deszczu w sierpniu, które doprowadziły do osunięcia
3: zdjęcia się skarpy. Konieczne były prace związane z odbudową toru na linii kolejowej 208.
9: I wiemy, że w minioną sobotę na trasę wróciły pociągi towarowe, a wznowienie kursowania pociągów pasażerskich już jutro.
3: To też ważna informacja dla pasażerów podróżujących na przykład z Torunia do Brodnicy, bo obecnie konieczne jest korzystanie z autobusu zastępczego właśnie na trasie Jabłonowo-Brodnica.
9: Teraz kultura. Jutro startuje rok akademicki, zaglądamy więc do klubu Od Nowa na Bielanach w Toruniu. Centrum wraca do korzeni, stawia na wydarzenia skierowane przede wszystkim do studentów. W najnowszym programie klubu liczne koncerty, wystawy, stand-upy oraz pokazy filmowe. Co przed nami?
19: Najbardziej popularne wydarzenia. Jednym z takich pierwszych, o których chcemy powiedzieć, to spotkanie z Maciejem Kaweckim, postacią, która jest bardzo popularna, szczególnie w internecie, jak to postaci znane z środowiska internetowego, influencerskiego, oczywiście też budzi skrajne emocje, ale jest przede wszystkim znany z popularyzacji innowacji i nauki. Już 3 października będziemy mieli szansę spotkać się z nim. 9 października, nieco później, zupełnie inny klimat. Bracia Figo Fagot. Październik to oczywiście też czas, w którym nie może zabraknąć tak znaczącego dla odnowy punktu programu, jak Jazz Od Nowa Festival w tym roku od 13 do 17 października. Tym razem tylko i wyłącznie w Odnowie, a koncert wieńczący ten festiwal to koncert String Connection 17 października.
9: Wyliczał Roman Tondel, dyrektor Akademickiego Centrum Kultury i Sztuki Od Nowa w Toruniu.
2: Wiadomości ogólnopolskie.
9: Lotniska w Lublinie i Rzeszowie znów działają normalnie. Wiadomość podała Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Przestrzeń była zamknięta od 6 rano po tym, jak wojsko poderwało samoloty w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. O poranku mieszkańcy kilkunastu powiatów Lubelszczyzny i Podkarpacia dostali w związku z tym alerty RCB. Takie powiadomienia w tym rejonie kraju powoli stają się codziennością.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
9: Dużo słońca na niebie, trochę chmur, z których nie powinien jednak dzisiaj padać deszcz, korzystne warunki biometeo. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na środę w Toruniu. Dzisiaj może nieco silniej powiać, termometry w tym najcieplejszym momencie dnia pokażą tak 20 stopni.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
0: To już wszystko od nas na dziś, ale nie odchodźcie daleko, bo z okazji Dnia Chłopaka, kolejny chłopak na tej antenie już za chwilę, czyli Mariusz Podsyła.
1: Chciałbym się powiedzieć, kolejny wspaniały, gorący mężczyzna naszej antenie.
0: Poczekaj, bo patrz, nogi mu miękną. No słabnie chłop, nie, daj mu spokój.
1: No dobrze, ja tak lubię zawstydzać. Dlatego odejdę, oddalę się, ale powrócę jutro o poranku. Oliwia Ciszewska.
0: Piotr Olszowski, taka obietnica od koleżanki. Dobrego dnia, trzymajcie się, cześć.

0: Out Number 9 i Bryan Adams w Radiu Gra. Tak mi się dzisiaj podobał poranny program, że nawet sobie nagrałem fragment. Ten końcowy.
1: Kolejny wspaniały, gorący mężczyzna na naszej antenie.
0: Tak Oliwia wprowadzała moje wejście na antenę. No, bardzo mi przyjemnie. To może jeszcze raz?
1: Kolejny wspaniały, gorący mężczyzna na naszej antenie.
0: A słyszeliście tą zazdrość w głosie Piotra? I to jest miły prezent na Dzień Chłopaka. Tak jest. Dobre słowo nam facetom wystarczy. A jeżeli miałoby być coś więcej, to może bilet do kina, bo przypomnę, że dzisiaj premiera Lalki. Nie w piątek, a dzisiaj pierwszy dzień wyświetlania nowej Lalki. Dzień dobry, zapraszam do 13 na nasz program przedpołudniowy. Hity pełne energii, za chwilę Axwell i Ingrosso. Mariusz Pucyło, cześć.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
5: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
7: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarny.
6: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
7: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
6: Nie bujasz?
7: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
8: Hyundai Toruń, Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
9: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkop.pl.
11: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
14: AI,
13: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
15: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
16: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży Cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Siereckiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl.
17: Po reklamie.
18: To jest Radio Gra.

0: Darius i Finlay w Radiu Gra. Hity pełne energii, a ja czytam informacje z naszej strony internetowej Gra FM. Taka kronika policyjna. W poniedziałek rano na ulicy Polnej w Toruniu policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego przeprowadzili rutynową kontrolę pojazdów. Po godzinie 8 zatrzymali do kontroli samochód nauki jazdy oznaczony charakterystyczną literką L. Za kierownicą siedziała kursantka, która nie wykazywała żadnych nieprawidłowości, była trzeźwa i zachowywała się prawidłowo. Niepokój funkcjonariuszy wzbudził za to instruktor. Jak się okazało, miał ponad promil alkoholu. Nie kursantka, ale instruktor. O ile sobie przypominam, to w tych samochodach jest podwójny pedał hamulca. No a w tym był podwójny gaz.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Łazienka. Jak to łatwo powiedzieć.
6: Chcę łazienki jak z katalogu. I praktycznej. Na co dzień.
5: Czy wiesz, że stworzenie tej idealnej to ponad 100 skomplikowanych wyborów?
6: Jasne czy ciemne, połysk czy mat, pod tym czy nad tym, gwanna czy prysznic. Przytłacza mnie to.
5: A gdyby tak ktoś pomógł ci zdecydować? Servitor. Doświadczeni eksperci i kreatywni projektanci wnętrz. Największy salon łazienek w Toruniu od 35 lat.
6: Zdecydowanie tak.
5: Servitor. Z pasji do pięknych wnętrz.
7: Już w najbliższą niedzielę Motobazar w Motoparku. Największa w regionie giełda dawnej motoryzacji militariów i staroci. Kup, sprzedaj zabytkowy samochód, motocykl, części i akcesoria. Gratka dla wielbicieli techniki i historycznych sprzętów codziennego użytku. Motobazartorun.pl.
8: Apteka Gemini w Toruniu przy ulicy Dziewulskiego 8. Czynna jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu, także w święta i dni wolne od pracy. W aptece są realizowane świadczenia opieki farmaceutycznej, w tym kwalifikacja i wykonanie szczepień zgodnie z obowiązującymi przepisami. Apteka Gemini, Dziewulskiego 8, Toruń.
9: Kain. Centrum tonerów i atramentów. Postaw na jakość, wydajność i doświadczenie. Kain. Polna 115A. Kontakt 502-493-772. Tonery, na które cię stać.
10: Szukasz treningu, który naprawdę cię zaskoczy? Fit Antresola zaprasza na zajęcia funkcjonalne na reformerach. Wzmocnij całe ciało, popraw kondycję i odkryj nową jakość ruchu. Pierwsze zajęcia tylko 40 zł. Sprawdź karnety na fitantresola.pl.
11: Co dzieje się z odpadami, kiedy trafiają do sortowni? Przekonaj się na własne oczy. W niedzielę 4 października MPO Toruń zaprasza na dzień otwarty ZUOK w Toruniu przy ulicy Kociewskiej. Od 10 do 14. Zwiedzanie zmodernizowanego zakładu, warsztaty recyklingowe, konkursy i wiele atrakcji. Wstęp bezpłatny. Modernizacja ZUOK została zrealizowana w ramach projektu Modernizacja sortowni odpadów w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu. Dofinansowanego z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza.
12: Po reklamie.
13: Dużo słońca na niebie, trochę chmur, z których nie powinien jednak dzisiaj padać deszcz, korzystne warunki biometeo. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na środę w Toruniu. Dzisiaj może nieco silniej powiać. Termometry w tym najcieplejszym momencie dnia pokażą tak 20 stopni.
1: To jest Radio Gra.

Alan Walker w Radiu Gra. Dzisiaj 30 września, dzisiaj Dzień Chłopaka. Wszyscy o tym wiedzą, z wyjątkiem niektórych pań i niektórych dziewczyn, które uznają, że takie święto nie istnieje, ale oprócz tego dzisiaj mamy Światowy Dzień Copywritera, Międzynarodowy Dzień Tłumacza, Międzynarodowy Dzień Podcastów, a także Dzień Archiwisty. No to właśnie teraz coś z naszego muzycznego archiwum. Wes przypomni przebój Alanę.

0: Ricky Martin przed 10:00 w Radiu Gra. Jutro o tej porze studenci i pracownicy UMK będą szykować się na inaugurację nowego roku akademickiego. Wszystko rozpocznie się pod pomnikiem Mikołaja Kopernika na Rynku Staromiejskim o 10:15. Tradycyjne złożenie kwiatów. Potem uroczystość w auli o 11:00. Przypominam studentom, bo to już najwyższa pora, żeby się ogarnąć. Jutro zaczyna się nowy rok akademicki. A za chwilę u nas rozpocznie się raport o 10:00.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
3: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
9: A co ten projekt oferuje?
8: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję i szkolenia.
9: Gdzie dowiem się więcej?
8: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
10: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-27.
11: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
12: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
13: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
12: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
13: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.

0: reklamie.
1: To już środa, 30 dzień września, mamy 10, przed nami raport i pogoda, potem Dub Dogs, How Does It Feel?
2: Michał Mrozek, dzień dobry, zapraszam na raport. W Toruniu rusza budowa Centrum Integracji Międzypokoleniowej. W nowym obiekcie na Bielawach powstanie także filia miejskiej przychodni specjalistycznej z 4 gabinetami lekarskimi. Wiemy, że to bardzo potrzebna przychodnia dla mieszkańców z tej części Torunia, mówi nam wiceprezydentka Dagmara Zielińska, z którą rozmawiał Artur Stochla.
3: Najbliższą przychodnię mieszkańcy mają na Skarpie, na Rubinkowie lub też na Skłodowskiej Kirii. I rzeczywiście dojazd do tych przychodni jest bardzo utrudniony, szczególnie dla osób starszych, więc proponowana przez nas filia będzie na pewno w miarę dodatkowych deklaracji wzbogacana o kolejnych lekarzy, być może nawet lekarzy specjalistów.
4: Kiedy możemy się spodziewać, że zostanie otwarta?
3: Myślę, że na początku 2028 roku.
2: Przypomnijmy, że Centrum Integracji Międzypokoleniowej, w którym znajdzie się filia MPS-u, powstaje przy Szczecińskiej 13.
5: Sport w Radiu Gra.
2: W niedzielę we Wrocławiu zawodnicy Press-Toruń zmierzą się w rewanżowym pojedynku z Betard Spartą. Na Motoarenie Anioły zapewniły sobie 20-punktową zaliczkę. Rozmawialiśmy z Radosławem Smykiem, reprezentantem Press i także trenerem przygotowania motorycznego zespołu. Trener chwali m.in. toruńskich juniorów.
6: Tutaj faktycznie po chłopakach widać, że wyciągają wnioski tak naprawdę z roku na rok, z miesiąca na miesiąc i nawet idąc dalej z tygodnia na tydzień. Bo uważam, że to, jaką oni przeszli metamorfozę, ale mam na myśli emocjonalną, tak? No to jest ogromna. Ich podejście do sportu, do higieny życia sportowego naprawdę się zmieniło, więc no nie pozostaje nam nic innego jako sztabowi szkoleniowemu, żeby to pielęgnować, pracować nad nimi cały czas.
2: Przypomnijmy, że niedzielny mecz 5000 osób obejrzy w specjalnej strefie kibica. Ta powstanie w Arenie Toruń przy Bema. Będą obowiązywać darmowe wejściówki, które rozeszły się w okamgnieniu.
5: Kultura w Radiu Gra.
2: 20 lat minęło. Manchester świętuje w toruńskim klubie Lizard King. Dwie dekady na scenie, brytyjski sznyt i refreny, które cała Polska zna na pamięć. Zespół z Torunia świętuje 20-lecie istnienia. Jubileuszowy koncert Manchesteru odbędzie się jutro o 20 w klubie Lizard King w naszym mieście, a na stronie internetowej Gra FM publikujemy wywiad Mariusza Składanowskiego ze Sławkiem Załęskim i Maciejem Tacherem. W rozmowie muzycy z Torunia wracają do swoich początków, zdradzają kulisy rocznicowej trasy i przygotowań także do jutrzejszego występu.
5: Wiadomości ogólnopolskie.
2: O poranku mieszkańcy kilkunastu powiatów Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali alerty RCB związane z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Takie powiadomienia stają się codziennością w tej części kraju.
7: No nic nie robimy.
8: Zaczynamy się uodparniać na alerty.
9: Te alerty RCB są takie częste, że właściwie nie wiadomo, co oznaczają.
10: Co pani robi, gdy dostaje pani alert RCB?
11: Ja odczytuję, ale czy z tym coś robię, raczej ja.
2: Głosy w Lublinie zebrał Dominik Smaga.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Toruń, ulica Sieradzka 14, cherry.yama.pl.
2: To kolejny słoneczny dzień w Toruniu. Termometry w tym najcieplejszym momencie dnia pokażą 20 stopni. Dzisiaj może jednak nieco silniej powiać. Na niebie pojawią się także chmury. Warunki biometeo będą korzystne. Nie będzie dzisiaj padać. Według synoptyków taka aura w Grodzie Kopernika może utrzymać się nawet do końca tygodnia.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Toruń, ulica Sieradzka 14, cherry.yama.pl.
1: Harry Styles, As It Was, Roxy Węgiel i Miasto, Dub Dogs i How Does It Feel. Między innymi takie hity proponujemy do 11.
5: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Mariusz Pucyło, witajcie ponownie.

0: hity pełne energii w Radiu Gra, to Roxana Węgiel, za nami śpiewająca dziewczyna. A ja przypominam, że dzisiaj Dzień Chłopaka i trafiłem na takie męskie zagadnienie. Po co mężczyznom zarost? Okazało się, że naukowcy zabrali się za ten temat. Co więcej, za takie badania dostali nawet antynobla. A jakie jest wyjaśnienie? Brody chronią kości czaszki przed uszkodzeniem w przypadku ciosu w twarz. Takie są wnioski naukowców. No a jak tak na chłopski rozum człowiek się zastanowi, to włosy na twarzy, czasem aż po klatę, a czasem aż po brzuch, są po prostu po to, żeby barberzy mogli zarobić. Proste, nie?
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
6: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń/medyczny.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
9: Uff, ale to było przerażające.
10: Straszna to jest nasza łazienka. W niej codziennie mamy dzień zagłady.
9: A w salonie spędzamy czas apokalipsy.
11: A tobie z jakiej

0: i dlaczego kojarzy się twoje mieszkanie? Wejdź na Gra FM i powalcz o bon rabatowy wartości 1000 zł do wykorzystania w serwitorze, który świętuje 35. urodziny i poczuj się jak wielki Gatsby.
1: Sponsorem konkursu urodzinowego jest właściciel salonu Servitor, oferujący wyposażenie łazienek, płytki, drzwi i podłogi. Toruń Polna 123.
2: Stomponuj własną bransoletkę Nomination Jubilar Karkosik. Pełną symboli i dopasowaną do twojego stylu. Wybieraj spośród setek wyjątkowych linków Nomination i twórz biżuterię tak unikalną jak ty. Największy wybór i nowa kolekcja tylko w Jubilar Karkosik. Toruń Chełmińska 2 i Galeria Kopernikus. Zapraszamy!
3: Studencie, łap ofertę od TVK Toruń. Internet do 2 gigabitów na sekundę, solo lub w pakiecie. Telewizja w aplikacji. Oglądasz, pauzujesz, nagrywasz. Umowa tylko na 9 miesięcy. TVK Toruń. Twój studencki must have.
4: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
5: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
6: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes 4. edycja organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Po reklamie.
8: To jest Radio Gra.

0: słucham. Radia gra. To Enrique Iglesias. A teraz troszeczkę liczb. Blisko 17,5 tysiąca dzieci i młodzieży z 49 placówek oświatowych zebrało łącznie prawie 940 ton makulatury i puszek aluminiowych i to jest o 30 ton więcej niż w roku poprzednim. A dzięki temu udało się uratować około 15 tysięcy drzew. Wszystko u nas, w Toruniu. Tak zakończyła się 9. edycja eko-konkursu Zbieramy makulaturę i nie tylko. Nasze dzieciaki zebrały 940 ton makulatury i puszek. Wygląda na to, że moda lubi powracać. Kto w dzieciństwie biegał do skupu i odnosił butelki i makulaturę? Ręka do góry.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: Ja też. No pewnie, jakoś trzeba było zarobić te parę groszy. Teraz Margaret i Prima Ballerina.

0: Ray Dalton ma kawał głosu, w ogóle kawał chłopa z niego i kawał dobrej muzyki nam dostarcza. Do It Again. Za chwilę najnowsza prognoza pogody, potem inna z wielkich gwiazd, Harry Styles, As It Was.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Nowy rok akademicki na wypasie?
3: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
6: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
5: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
7: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
8: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarny.
7: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
8: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
7: Nie bujasz?
8: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
9: Hyundai Toruń, szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
10: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
11: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Toruniu. Już 27 listopada w auli UMK. Bilety na kupbilecik.pl. Zapraszamy do zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
12: Już w najbliższą niedzielę Motobazar w Motoparku. Największa w regionie giełda dawnej motoryzacji, militariów i staroci. Kup, sprzedaj zabytkowy samochód, motocykl, części i akcesoria. Gratka dla wielbicieli techniki i historycznych sprzętów codziennego użytku. Motobazar Torun.pl.
13: Łazienka. Jak to łatwo powiedzieć.
14: Chcę łazienki jak z katalogu. I praktycznej. Na co dzień.
13: Czy wiesz, że stworzenie tej idealnej to ponad 100 skomplikowanych wyborów?
14: Jasne czy ciemne, połysk czy mat, pod tym, czy nad tym, gwanna czy prysznic. Przytłacza mnie to.
13: A gdyby tak ktoś pomógł ci zdecydować? Servitor. Doświadczeni eksperci i kreatywni projektanci wnętrz. Największy salon łazienek w Toruniu od 35 lat.
14: Zdecydowanie tak.
13: Servitor. Z pasji do pięknych wnętrz.
15: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości. Ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933. 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń, Mickiewicza 28, lokal 3. Po reklamie.
16: To kolejny słoneczny dzień w Toruniu. Termometry w tym najcieplejszym momencie dnia pokażą 20 stopni. Dzisiaj może jednak nieco silniej powiać. Na niebie pojawią się także chmury. Warunki biometeo będą korzystne. Nie będzie dzisiaj padać. Według synoptyków taka aura w Grodzie Kopernika może utrzymać się nawet do końca tygodnia.
1: To jest Radio Gra.

jest fajny klimacik. Graceland i Yearbox w Radiu Gra. Słuchajcie, czytam, że wymieniają nam wiaty przystankowe, a prace prowadzone są m.in. przy ulicy Kościuszki. Tam powstają 4 zielone przystanki tramwajowe. Nowa wiata jest już zamontowana także przy wałach generała Sikorskiego. Wymiana, mam nadzieję, nie polega tylko na tym, że wymieniają stare na nowe, ale też, że wymieniają gorsze na lepsze. Więcej wiadomości z Torunia, z Polski i ze świata o 11, a do 11 jeszcze m.in. Snap i Kombi. Radio Gry.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
3: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
2: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
3: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
4: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Direct po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge watchuję w robocie?
8: Hot doga poproszę.
7: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
9: Sprawdź streaming od Canal Plus.
10: A cappuccino też za piątkę?
11: Też.
10: A flat white?
11: Też.
10: A
11: też. Teraz

0: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm. Dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Po reklamie.
11: Tu Radio gra na 88 i 8 FM. Jest 11. Zapraszam na raport i prognozę pogody. Słuchamy.
12: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Do 6 listopada wykonawcy mogą składać oferty w ramach przetargu na modernizację linii kolejowej numer 353 na odcinku Toruń Główny - Toruń Wschodni. Przypomnijmy, że w ramach tej inwestycji m.in. zmodernizowane będą tory kolejowe, perony, powstanie przejście podziemne do Sowińskiego, ulica też będzie wyremontowana. Jak wygląda cały harmonogram działań kolejarzy?
13: Planujemy podpisanie umowy z przyszłym wykonawcą na sierpień przyszłego roku, a całą inwestycję planujemy zakończyć na koniec 2029. Inwestycja jest o wartości 690 milionów brutto, taki jest szacunek robót aktualnie. Będzie dofinansowana z funduszów unijnych o wartości 527 milionów netto.
12: Mówiła Marika Zieleń, zastępca dyrektora regionu zachodniego Centrum Realizacji Inwestycji w PLK. W ramach zadania wyremontowany będzie także most kolejowy przez Wisłę, a obok powstanie kładka pieszo-rowerowa, która połączy dwa brzegi rzeki.
14: To są wiadomości Radia Gra.
12: Toruńscy uczniowie pobili rekord. Zakończyła się 9. edycja ekokonkursu Zbieramy Makulaturę i nie tylko. Do akcji przyłączyło się 17,5 tysiąca osób z 49 szkół. Zebrano łącznie 940 ton makulatury i puszek. To o 30 ton więcej niż w poprzednim roku. Szacuje się, że dzięki temu udało się uratować nawet 15 tysięcy drzew. Zwycięzcą tegorocznej edycji zostało przedszkole miejskie numer 13 imienia Mikołaja Kopernika, gdzie na każdego przedszkolaka przypadło 305 kg zebranych surowców wtórnych. Organizatorzy konkursu podkreślają, że równie ważna jak sama zbiórka jest edukacja dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska.
14: Wiadomości Radia Gra.
12: Za nami TEDx Toruń Youth. Wczorajsze wydarzenie w auli UMK skierowane było głównie do młodych osób stojących przed ważnymi decyzjami życiowymi. Na miejscu z mikrofonem Radia Gra był także nasz reporter Artur Stochla.
15: No jest to na pewno ciekawe i jest to w jakimś też stopniu okazja dla młodych ludzi do uporządkowania sobie swoich informacji na dane tematy, spojrzenie na perspektywę właśnie tutaj czy mentorów, czy tam osób występujących. Jest to naprawdę coś, co się przydaje, pozwala nam spojrzeć szerzej na niektóre tematy.
12: Na scenie toruńskiego TEDxa wystąpili m.in. Jakub Mędry, Klaudia Izdebska, Maja Ciesielska. Oprócz prelekcji nie zabrakło występów artystycznych Sary Pach, Teatru Tańca Akro, Studenckiego Teatru UMK Antrakt czy iluzjonisty Piotra Sudera.
14: Wiadomości ogólnopolskie.
12: Teraz bardzo dobra wiadomość dla kierowców. Jest szansa, że za jakiś czas tankowanie będzie nas kosztować mniej. Baryłka ropy Brent jest najtańsza od 3 tygodni. Stany Zjednoczone zapowiedziały uwolnienie rezerw tego surowca. Chodzi o 40 milionów baryłek.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Toruń, ulica Sieradzka 14, cherry.yama.pl.
12: 20 stopni pokażą dzisiaj termometry w najcieplejszym momencie dnia i to kolejny z serii słonecznych jesiennych dni w naszym mieście, chociaż dzisiaj może nieco silniej powiać. Warunki biometeo będą korzystne, zarówno dzisiaj, jak i jutro i pojutrze nie powinno w Toruniu padać, parasole na razie nam się nie przydadzą.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Toruń, ulica Sieradzka 14, cherry.yama.pl.
11: No dobra, wracamy do grania po 11. Zespół Opus i Life is Life. Tak rozpoczniemy. Mariusz Pucyło, dzień dobry, witam ponownie.
14: Radio Gra, hity pełne energii.
11: Tak, delikatnie tylko przypomnę, że dzisiaj 30 dzień września, a to oznacza Dzień Chłopaka, także panowie korzystajcie, myślę, że dzisiaj zasługujemy na troszkę dłuższą przerwę w pracy, że troszkę dłużej można pogadać przy kawie, a wieczorem pilot powinien być w naszych rękach. No, na szczęście dzisiaj nie gra polska reprezentacja w piłkę nożną, także przynajmniej nie powinno być nerwowo.

0: Zara Larsson w Radiu Gra. Dzisiaj Dzień Chłopaka. Jedno z powiedzeń mówi, że mężczyźni zawsze są chłopcami. No i wygląda na to, że to potwierdzają badania dotyczące sprzedaży zabawek. Okazuje się, że bezdzietni dorośli kupują zabawki dla siebie i ta liczba cały czas rośnie. W czerwcu tego roku w Stanach Zjednoczonych ta grupa odpowiadała za 55% wszystkich zakupów zabawek. Większość zabawek w USA kupują bezdzietni dorośli dla siebie. No i można by spróbować ich teraz obśmiewać, no ale prawda jest taka, że dobry zestaw klocków, na przykład Technik albo Star Wars, to każdy facet chętnie przytuli.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
4: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
6: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
7: Phoenix Ból Uszu Max.
6: Słucham?
7: Wypróbuj Phoenix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
6: Phoenix Ból Uszu Max?
7: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phoenix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane wędliny Kraina Wędlin na co dzień. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego boczek wędlin.

0: 18,90 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Kain. Centrum Tonerów i Atramentów. Kain. Polna 115A. 502-493-772. Kain.pl. My jakości nie obiecujemy. My ją mamy. Kontakt. 502-493-772.
2: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
3: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
4: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
6: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
5: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
6: Pytał Pan, czego sobie życzę?
7: Życz

0: www.tu.nowy.pl.
1: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
2: Po reklamie.
3: To jest Radio Gra.

0: gazebo w Radiu Gra. Chłopaki lubią klocki, ale lubią też maszyny budowlane i śmieciarki. Tak jest. Wszyscy chłopcy dobrze się bawią takimi zabawkami. No to wszyscy chłopcy i dziewczynki też zaproszeni są na dzień otwarty zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Toruniu. To odbędzie się w najbliższą niedzielę od godziny 10 do 14. Wstęp jest wolny. Miałem kiedyś taką książeczkę z okienkami, która pokazywała, jak to wygląda z tymi śmieciami, zabieranie, odwożenie, sortowanie, palenie i tak dalej. I to była jedna z ulubionych książeczek mojego synka. Także myślę, że niedzielna wyprawa do Złoku w Toruniu to może być fajny pomysł.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: A teraz bierzemy głęboki oddech. Teraz taka chwila wytchnienia. W Radiu Gra Zalia zaśpiewa Tylko kochaj mnie.

0: Co jakiś czas sprawdzam prognozę pogody dla Torunia, czy wszystko w porządku, czy nic się nie zmienia. No i muszę potwierdzić, tak, będzie stabilnie do końca tygodnia około 20, a może nawet 22 stopni. Tak będzie w najbliższych dniach, a co pogoda ma dla nas na dzisiaj? O tym już za chwilę później. Alphaville, Big in Japan.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
6: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
5: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
6: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
7: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
8: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
9: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarny.
8: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
9: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
8: Nie bujasz?
9: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
10: Hyundai Toruń, Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Halo, Kasia?
15: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
14: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
15: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
16: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
17: Po reklamie.
18: 20 stopni pokażą dzisiaj termometry w najcieplejszym momencie dnia i to kolejny z serii słonecznych jesiennych dni w naszym mieście, chociaż dzisiaj może nieco silniej powiać. Warunki biometeo będą korzystne, zarówno dzisiaj, jak i jutro i pojutrze nie powinno w Toruniu padać. Parasole na razie nam się nie przydadzą.
1: Radio Gra.

0: O tym, że niektórzy faceci to mają szczęście, to Rod Stewart w Radiu Gra. Rod Stewart ma 4 synów i 6 wnuków, także u niego dzisiaj chyba dzień chłopaka na pełnej. Za chwilę 12 i najnowszy raport. Zapraszam.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4000

0: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochani, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvite Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvite Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvite Max. Odporność na najwyższym poziomie.
1: Zdrowit.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Co dzieje się z odpadami, kiedy trafiają do sortowni? Przekonaj się na własne oczy. W niedzielę 4 października MPO Toruń zaprasza na dzień otwarty ZUOK w Toruniu przy ulicy Kociewskiej. Od 10 do 14. Zwiedzanie zmodernizowanego zakładu, warsztaty recyklingowe, konkursy i wiele atrakcji. Wstęp bezpłatny. Modernizacja ZUOK została zrealizowana w ramach projektu Modernizacja sortowni odpadów w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu. Dofinansowanego z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowit.

0: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Po reklamie.
2: W kalendarzu 30 dzień września, na zegarach 12. Pora rozpocząć najnowszy raport. Zapraszam, słuchamy.
3: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport w południe. Na początku ważne informacje dla kierowców, bo na kluczowych trasach w naszym regionie pojawi się wojsko. Wszystko za sprawą planowanych ćwiczeń 84. Batalionu Lekkiej Piechoty z Włocławka. Odbędą się one 10 oraz 11 października. Ze szczegółami przychodzi nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
4: Wojskowe pojazdy spotkamy m.in. w okolicach linii kolejowej w miejscowości Odolion, na drodze wojewódzkiej nr 266, Krajowej nr 91 i autostradzie A1. Możliwe są czasowe utrudnienia w ruchu. Kierowcy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności.
3: Kasiu, co to za ćwiczenia?
4: Obejmują działania z zakresu ochrony i obrony obiektów kluczowych dla bezpieczeństwa państwa. Żołnierze będą wyposażeni w długą broń, a na drogach zobaczymy właśnie sporo pojazdów wojskowych, w tym ciężarowych.
5: To są wiadomości Radia Gra.
3: Jutro na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu startuje rok akademicki. Na pełnych obrotach będzie więc działać także Akademicki Klub, czyli Odnowa. W najnowszym programie liczne koncerty, wystawy, stand-upy oraz pokazy filmowe. Miejsce znane z kulturalnych inicjatyw chce ponownie stać się centrum studenckiego życia w naszym mieście.
6: Odnowa jest w procesie pewnych zmian, o czym wiemy, od minionego roku i to będzie z jednej strony pewnie okres pewnych pożegnań w naszym zespole. Funkcjonujemy nadal z Maurysem Męczekalskim, wieloletnim i bardzo zasłużonym dla tego miejsca dyrektorem. Zgodnie ze swoimi zapowiedziami po raz ostatni prowadzi festiwal jazzowy, jak i festiwal bluesowy, a z kolei pojawiają się tym razem już przez nas proponowane wydarzenia, czy w nowy sposób tak naprawdę sformatowane, jak koncert specjalny, jak festiwal Klamra, też w nowym wydaniu. To będzie kolejny krok tych zmian. Odnowa nie przechodzi rewolucji, tylko pewną ewolucję.
3: Mówił Roman Tondel, dyrektor Akademickiego Centrum Kultury i Sztuki Odnowa w Toruniu. Zmieniamy temat z była kultura, to teraz sport. Mamy zaproszenie od siatkarzy Cukaniołów Toruń, którzy pierwszy raz w tym sezonie zaprezentują się przed własną publicznością. Ekipa trenera Marcina Krysia w hali szkoły podstawowej nr 28 w Toruniu podejmie dzisiaj KPS Płock. Przypomnijmy, że w sobotę w swoim pierwszym meczu w tym sezonie pierwszej ligi Torunianie pokonali Mickiewicza Kluczbork 3-2. KPS w pierwszej kolejce przegrał z ekipą z Jaworzna 2-3.
5: Wiadomości ogólnopolskie.
3: Awaria rządowych stron internetowych w domenie gov.pl. Co to oznacza dla obywateli?
7: Nie działają niektóre serwisy państwowe i ministerialne. One są po prostu wyłączone, a więc obywatele i firmy nie mogą składać niektórych dokumentów przez sieć. Resort cyfryzacji tłumaczy to wszystko usterką, a nie jakimkolwiek cyberatakiem. No ale szykujmy się na to, że dzisiaj państwowe serwisy będą przeciążone. Dłuższymi chwilami mogą nie działać. Wszystko także dlatego, że dzisiaj przedsiębiorcy mają ostatni dzień na obowiązkowe zakładanie internetowych skrzynek e-doręczeń, czyli do elektronicznej komunikacji z urzędami.
3: Informacje w tej sprawie zebrał Krzysztof Berenda.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Toruń, ulica Sieradzka 14, cherry.yama.pl.
3: Dzisiaj w Toruniu w najcieplejszym momencie dnia termometry ponownie pokażą 20 stopni albo nawet nieco więcej, ale w odróżnieniu od poniedziałku i wtorku na niebie będzie nieco więcej chmur, choć ciągle nie powinno padać. Synoptycy prognozują silniejszy wiatr, warunki biometeo w Grodzie Kopernika ciągle są korzystne.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Toruń, ulica Sieradzka 14, cherry.yama.pl.
2: Pozdrawiamy solenizantów. Dzisiaj imieniny świętują Zofia oraz Franciszek i Grzegorz. Najlepszego.
5: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: I jeszcze raz przypomnę, że dzisiaj 30 września, czyli Dzień Chłopaka. Powtórzę może głośno. Dzień Chłopaka, żeby wszystkie dziewczyny w pracy usłyszały.

0: Wiem, w karaibskich klimatach. Myślę, że to dobre wprowadzenie do urodzinowych życzeń. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy świętujących 30 września. A jeżeli chodzi o znakomitości, to 72 lata temu w Jaworznie urodziła się Basia Trzeczeleska, nasza piosenkarka. Monika Bellucci, słynna aktorka, kończy 62 lata. A 29 lat temu urodził się Max Verstappen, holenderski kierowca wyścigowy. Horoskop podaje, że urodzony dzisiaj człowiek ma tak dużo zalet, że aż trudno je wyliczyć. Przede wszystkim jest po prostu sympatyczny i przyjaźnie nastawiony. Jeżeli chodzi o wady, to łatwo ulega namiętnościom, więc często ma problemy z dochowaniem wierności.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: Za chwilę w prezencie piosenka a propos. Odkochaj i Marisa.

0: Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Studencie, łap ofertę od TVK Toruń. Internet do 2 gigabitów na sekundę, solo lub w pakiecie. Telewizja w aplikacji. Oglądasz, pauzujesz, nagrywasz. Umowa tylko na 9 miesięcy. TVK Toruń. Twój studencki must have.
3: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj!
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
8: Co dzieje się z odpadami, kiedy trafiają do sortowni? Przekonaj się na własne oczy. W niedzielę 4 października MPO Toruń zaprasza na dzień otwarty ZUOK w Toruniu przy ulicy Kociewskiej. Od 10 do 14. Zwiedzanie zmodernizowanego zakładu, warsztaty recyklingowe, konkursy i wiele atrakcji. Wstęp bezpłatny. Modernizacja ZUOK została zrealizowana w ramach projektu Modernizacja sortowni odpadów w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu. Dofinansowanego z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza.
9: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost, utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit.
12: Po reklamie.
13: To jest Radio Gra.

Wake Me Up i Avicii w Radiu Gra. Utwór tak skoczny jak piłka do koszykówki. To przypomnę, że pierwszy oficjalny mecz Orlen Basket Ligi nasi rozegrają 3 października w arenie Toruń, a rywalem będzie mistrz Polski, aktualny mistrz Polski, czyli King Szczecin. Kujawsko-Pomorska Arena Toruń, najbliższa sobota, godzina 15. Wtedy rozpocznie się to spotkanie. My gramy dalej energetycznie. Teraz Armin van Buuren i Sasha Everlasting.

0: King of the Jungle i Shanghai w Radiu Gra. No może nie dżungla, ale zieleni w Toruniu to ciągle nie brakuje. Liście ciągle na drzewach, zieleni wokół nas nadal pełno. I pewnie przez najbliższy czas to się utrzyma. Za chwilę sprawdzimy pogodę, potem Roy Orbison, You Got It.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm. Dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
11: Janie, skarpeta na pieniądze.
12: Się rozpadła.
11: Noż do 100.
12: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę blika i graj o pieniądze na zakupy.

0: Halo, Kasia?
1: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
0: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
1: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
2: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Po reklamie.
5: Dzisiaj w Toruniu w najcieplejszym momencie dnia termometry ponownie pokażą 20 stopni albo nawet nieco więcej, ale w odróżnieniu od poniedziałku i wtorku na niebie będzie nieco więcej chmur, choć ciągle nie powinno padać. Synoptycy prognozują silniejszy wiatr, warunki biometeo w Grodzie Kopernika ciągle są korzystne.
6: To jest Radio Gra.

Nic, do tej pory zupełnie nic z okazji Dnia Chłopaka. Ani jakichś życzeń, ani jakiegoś prezentu. No ale może to dlatego, że ja powinienem już obchodzić Dzień Mężczyzn, a ten, przypomnę, 10 marca, blisko Dnia Kobiet. No ale pozostaję w nadziei. Mariusz Pucyło, dziękuję, odmeldowuję się, zapraszam jutro po 9:00. A teraz jeszcze Ingrid i Mamma Mia.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
1: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach dwie za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości, ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w twojej sytuacji. Umów się 606 800 933 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
8: Szukasz treningu, który naprawdę cię zaskoczy? Fit Antresola zaprasza na zajęcia funkcjonalne na reformerach. Wzmocnij całe ciało, popraw kondycję i odkryj nową jakość ruchu. Pierwsze zajęcia tylko 40 zł. Sprawdź karnety na fitantresola.pl.
9: A cappuccino też za piątkę?
10: Też.
9: A flat white?
10: Też.
9: A...
10: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
11: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
12: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
11: Czyli Frosty kupiłeś?
13: Prościej się nie da.
14: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
15: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
16: Dobrze.
15: 15 zł.
16: Lepiej.
15: 20 zł.
16: Najlepiej. Na Orlenie?
15: Ciepło.
16: Z kuponami?
15: Cieplej.
16: W Orlen witaj.
17: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
18: Skomponuj własną bransoletkę Nomination Jubilar Karkosik. Pełną symboli i dopasowaną do twojego stylu. Wybieraj spośród setek wyjątkowych linków Nomination i twórz biżuterię tak unikalną jak ty. Największy wybór i nowa kolekcja tylko w Jubilar Karkosik. Toruń Chełmińska 2 i Galeria Kopernikus. Zapraszamy. Po reklamie.
2: Radiowy zegar pokazuje 13 w głosie Radio Gra. To oznacza, że przed nami najnowszy serwis informacyjny. Czas na raport.
19: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. 5000 osób obejrzy w strefie kibica w arenie Przybyma niedzielny mecz Betard Sparty Wrocław z Press Toruń. To drugi pojedynek finału żużlowej PGE Ekstraligi. Darmowe bilety na to wydarzenie rozeszły się w okamgnieniu. Teraz organizatorzy pracują nad przygotowaniem strefy.
20: Strefa kibica od samego początku była założeniem, że jest wstęp wolny. Oczywiście są ograniczenia jakby z racji bezpieczeństwa, z racji przepisów. Natomiast chcemy, aby cały Toruń, ci co już wejdą, żeby mogli wspólnie kibicować. Będzie też moc atrakcji przygotowana dla osób będących na tej strefie, więc chcemy tutaj też, mówię, no, ukłon w stronę mieszkańców zrobić.
19: Mówił Radosław Smyk, reprezentant Press Grupy Deweloperskiej, a jednocześnie trener przygotowania motorycznego zespołu. Strefa powstała we współpracy z Urzędem Miasta. Radio Gra jest patronem medialnym wydarzenia. Będziemy na miejscu z naszym mikrofonem. Przypomnijmy, że nasza drużyna w pierwszym meczu wypracowała na motoarenie 20-punktową zaliczkę.
0: To są wiadomości Radia Gra.
19: PKP PLK ogłosiły przetarg na realizację inwestycji, która obejmie modernizację toruńskich stacji, a także mostu kolejowego przez Wisłę. W dzisiejszych raportach przyglądamy się wspomnianym pracom na dworcach. Więcej wie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
13: Na dworcach Toruń Wschodni i Toruń Miasto przebudowane zostaną perony i przejścia podziemne. Będą wyposażone w windy. To duże ułatwienie dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Dodatkowo, dzięki montażowi nowoczesnych wyświetlaczy, pasażerowie będą mieli dostęp do dynamicznej informacji o przyjazdach i odjazdach pociągów.
19: Czas na kulturę. Dzisiaj sprawdzamy, co na nowy rok akademicki przygotowała od nowa. Klub przedstawił swój program, w nim koncerty, wystawy, stand-upy i tradycyjne spotkania muzycznych społeczności. Inaczej ma wyglądać na przykład grudniowy koncert pamięci Grzegorza Cichowskiego.
21: Powiem tylko tyle, że po pierwsze odsłonimy nazwiska wszystkich artystów występujących podczas koncertu, a po drugie zdecydowaliśmy się na przygotowanie aranżacji, więc będą to nowe aranżacje utworów Republiki i Grzegorza Cichowskiego. Zaprosiliśmy naprawdę świetnego producenta muzycznego.
19: Mówiła Małgorzata Tarkowska-Kochańska z Akademickiego Centrum Kultury i Sztuki od nowa w Toruniu.
0: Wiadomości ogólnopolskie.
19: PSL chce kolejnych poprawek do ustawy antyalkoholowej. Przypomnijmy, że na ostatnim posiedzeniu Sejmu posłowie mieli głosować w sprawie tego projektu, ale w ostatniej chwili na wniosek PSL-u zdjęto ten punkt z porządku obrad.
22: Ludowcy podkreślają, że chcą wyłączyć z regulacji polską branżę winiarską. Tyle, że na tym etapie legislacyjnym wprowadzenie poprawek jest możliwe dopiero w Senacie, więc najpierw ustawę muszą przyjąć posłowie. Współautorka ustawy zaznacza, że projekt powinien znaleźć akceptację ludowców między innymi z jednego powodu.
23: W naszej ustawie nie ma absolutnie niczego, co uderza w branżę winiarską.
22: Deklaruje Joanna Wicha z Lewicy.
19: Tyle Kacper Wróblewski.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Toruń, ulica Sieradzka 14, cherry.yama.pl.
19: Korzystne warunki biometeo, nieco silniejszy niż wczoraj wiatr, więcej chmur na niebie, ale bez opadów deszczu. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na środowe popołudnie w Toruniu. Dzisiaj może nieco silniej powiać, termometry w tym najcieplejszym momencie dnia pokażą 20 stopni.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Toruń, ulica Sieradzka 14, cherry.yama.pl.
2: To moja propozycja po 13:00 Państwo mieli jest taka, że do tego Dnia Chłopaka dokładam jeszcze kilka fajnych prezentów. Koncertowe zaproszenie do teatru zaprosimy Was również, na kabaret, a i Gęsina też się znajdzie. A to wszystko jeszcze oprawimy dawką hitów pełnych energii. Billy Joel i Fast Boy na początek. Marcin Wsiecki, kłaniam się. Dzień dobry, witajcie w środę.
0: Radio Gra.

0: z Eweliną Lisowską. Poszliśmy w stronę słońca i bardzo dobrze, bo tego słońca w Toruniu nie brakuje. Środa, tylko dzień chłopaka, o czym dzisiaj oczywiście będzie mowa, a oddamy głos najmłodszym w temacie. To dopiero będzie historia miłosna, muszę wam powiedzieć. Już teraz warto posłuchać, to około 14:20. Jedna z ostatnich szans na gęsią tuszkę od pana marszałka, na świętego Marcina. Też będzie u nas dzisiaj takowa szansa. A jako, że mamy środę, więc z każdym kolejnym dniem te emocje związane z drugim finałem PGA Ekstraligi będą coraz większe. I od Speedwaya też dzisiaj u nas nie uciekniemy, a i za chwilę startuje też nowy konkurs w tym tygodniu na antenie Radio Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
12: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
13: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: Co dzieje się z odpadami, kiedy trafiają do sortowni? Przekonaj się na własne oczy. W niedzielę 4 października MPO Toruń zaprasza na dzień otwarty ZUOK w Toruniu przy ulicy Kociewskiej. Od 10 do 14. Zwiedzanie zmodernizowanego zakładu, warsztaty recyklingowe, konkursy i wiele atrakcji. Wstęp bezpłatny. Modernizacja ZUOK została zrealizowana w ramach projektu Modernizacja sortowni odpadów w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu. Dofinansowanego z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza.
15: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
16: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
17: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
16: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
17: Ascorvita Max?
16: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
18: Zdrowi.
19: Po reklamie.
20: To jest Radio Gra.

0: Came, Skim White. Czas płynie szybko, miło i przyjemnie. W Radio Gram mamy dla was nowy konkurs.
1: Sponsorem konkursu urodzinowego jest właściciel salonu Servitor, oferujący wyposażenie łazienek, płytki, drzwi i podłogi. Toruń Polna 123.
0: No to zaczynamy naszą zabawę od dziś do piątku włącznie z piątkowym finałem, w którym to w Radio Gra będziecie mogli zgarnąć bono wartości 1000 zł do realizacji w salonie Servitor, bo nasz partner świętuje swoje 35-lecie i dlatego ma dla was wyjątkową nagrodę. No ale żeby łatwo nie było, słuchajcie, to mamy dla was zadanie konkursowe. Otóż na portalu gra.fm jest specjalna zakładka konkursowa, w której to należy odpowiedzieć, z jakim filmem i dlaczego kojarzy ci się twoje mieszkanie. Czy jest to na przykład, no właśnie, patrzycie na mieszkanie i wiecie, że jest to raczej misja niemożliwa, czyli taki Mission Impossible, a być może jest to taki trochę full house, pełna chata, a może dzieje się u was tak dużo jak w Przyjaciołach. Napiszcie, z jakim filmem kojarzy wam się wasze mieszkanie, dlaczego, wyślijcie to na portalu gra.fm. Finał konkursu już piątek na antenie Radio Gra o 15.30, a szczegóły zabawy na Gra FM.
1: Sponsorem konkursu urodzinowego jest właściciel salonu Servitor, oferujący wyposażenie łazienek, płytki, drzwi i podłogi. Toruń Polna 123.

0: tego głosu. Nie da się pomylić z absolutnie żadnym innym. Tina Turner i Wszystko jasne w Radiu Gra to są hity pełne energii, tej słonecznej energii w mieście, w regionie, w najbliższych dniach też nie brakuje. Tak patrzę sobie do końca tygodnia, wyniki będą kręciły się w okolicach 20, ale szczegóły meteo na najbliższe godziny w Radiu Gra już za chwilę u nas.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm. Dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
8: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń/medyczny.
9: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
10: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
9: A gdzie tak jest?
10: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
9: O, już zatrudniam.
10: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
11: Wielkie otwarcie. Supermarket na Barbarce. Promocje, okazje i zero zakupów?
12: Jak to zero? Bo najlepszy odpad to ten, który nie powstał. Wpadnij 4 października do supermarketu Szkoły Leśnej na Barbarce. Zagraj, daj się złapać w zakupowe pułapki. Sprawdź, czy potrafisz kupować naprawdę eko. Projekt Ograniczaj, Segreguj, Odzyskuj. Toruń wie, jak postępować z odpadami. Realizowany dzięki wsparciu gminy miasta Toruń.
13: Szanowni klienci, prosimy nie wkładać do koszyka rzeczy, których nie potrzebujecie.
14: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Halo, Kasia?
16: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
15: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
16: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
17: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
18: Po reklamie.
19: Korzystne warunki biometeo, nieco silniejszy niż wczoraj wiatr, więcej chmur na niebie, ale bez opadów deszczu. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na środowe popołudnie w Toruniu. Dzisiaj może nieco silniej powiać. Termometry w tym najcieplejszym momencie dnia pokażą 20 stopni.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Jest Enrique, jest dobrze, za chwilę druga, za chwilę u nas kolejny raport. Zanim to jednak nastąpi, zaglądamy do Baja Pomorskiego, a ten szykuje się, jak to w październiku, do kolejnej odsłony Festiwalu Teatrów Lalek i Formy, spotkania 2026. Od 17 do 22 października zjeżdżają aktorzy do naszego miasta. Zanim to jednak nastąpi, słuchajcie, już weekend wraca także spektakl doskonale przyjęty, czyli Szelmostwa Lisa Vitalisa, o którym piszemy więcej na Gra.fm, a ja mam dla was ostatnie podwójne zaproszenia na sobotę. W samo południe będzie można wybrać się z najmłodszymi mieszkańcami naszego miasta. Polecamy, bawcie się dobrze. No i zadzwońcie 56 654 3210.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz.

0: Pik. Odkryj nowego elektrycznego SUVa Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
1: Skoda. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
3: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
4: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.

0: Wróżka prawdę ci powie.
1: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie.
0: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
2: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
0: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
3: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
0: Po reklamie.
4: Na zegarach 14, to jest toruńskie popołudnie 30 dnia września. Czas na kolejny raport.
5: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Te inwestycje będą warte prawie 690 milionów złotych. Do 6 listopada wykonawcy mogą składać oferty w ramach przetargu na modernizację linii kolejowej 353 na odcinku Toruń Główny - Toruń Wschodni. Przypomnijmy, że wyremontowany zostanie most przez Wisłę, powstanie nowa kładka pieszo-rowerowa, przejście podziemne do Sowińskiego, a roboty na peronach skoncentrują się na dwóch stacjach - Toruń Miasto i Toruń Wschodni.
6: Będzie przebudowany układ torowy, dobudowa drugiego toru pod placem pokoju trójskiego, remont mostu imienia Ernesta Malinowskiego, jak również cała infrastruktura peronowa, a także wyposażenie w systemy informacji dynamicznej pasażerskiej wraz z przebudową przejść podziemnych dostosowaną dla osób niepełnosprawnych.
5: Mówiła Marika Zieleń, zastępca dyrektora regionu zachodniego Centrum Realizacji Inwestycji w PLK.
7: O tym piszemy na Gra FM.
5: 13-latek z naszego regionu przyznał się do planowania ataku w szkole. Poznaliśmy nowe informacje w tej sprawie. Jak wiecie, z naszych serwisów policjanci z Wąprzeźna zatrzymali chłopca, który w mieszkaniu miał bagnet i tasak. Według zdobytych przez śledczych informacji 13-latek planował zaatakować przypadkowe osoby na terenie swojej szkoły. Chłopiec przyznał się do winy podczas przesłuchania z udziałem ojca. Potwierdził również, że w czasie wakacji uśmiercił kilka kotów. Obecnie chłopiec przebywa w Policyjnej Izbie Dziecka, gdzie czeka na decyzję sądu. Temat szerzej poruszamy na Gra FM.
7: Kultura w Radiu Gra.
5: Szelmostwa Lisa Vitalisa wracają na scenę Teatru Baj Pomorski w Toruniu. Spektakl zobaczymy m.in. w najbliższy weekend. To przedstawienie oparte na klasycznej bajce Jana Brzechwy, adresowane do widzów od 6 roku życia. W nowoczesnej interpretacji Lis Vitalis to celebryta influencer, który dla popularności nie cofnie się przed niczym.
8: Ja ze swoim fonem łapię.
9: Nazywam się Antonina Bruhl, jestem reżyserką. Odnawiam trochę tutaj bajkę, która została napisana w 1953 roku na nasze realia, jakby to, z czym młodzi ludzie dzisiaj mają do czynienia.
5: W Baju Pomorskim była nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
7: Wiadomości ogólnopolskie.
5: Krajowy Rejestr Długów przyjrzał się najmłodszym dłużnikom w swojej bazie. Połowa zadłużonych osób widniejących w KRD w wieku 14-18 lat to chłopcy. W ostatnim roku ich liczba wzrosła o 88%, a przeciętne zadłużenie wynosi 756 zł.
10: Nastoletni dług rzadko jest wysoki, ale ma dobrą pamięć. Zaległość sprzed lat może wciąż figurować w rejestrze, gdy młody człowiek po raz pierwszy podpisuje umowę na telefon, internet albo stara się o pożyczkę.
5: Tłumaczył Adam Łącki, prezes KRD.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Toruń, ulica Sieradzka 14, cherry.yama.pl.
5: Taka dość słoneczna jesienna aura w Toruniu może utrzymać się nawet do końca tygodnia. Dzisiaj, jutro i pojutrze termometry w tym najcieplejszym momencie dnia pokażą 20 stopni. Na niebie nieco więcej chmur, ale nie powinno padać ani dzisiaj, ani jutro. Może jednak nieco silniej powiać. Warunki biometeo są korzystne.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Toruń, ulica Sieradzka 14, cherry.yama.pl.
4: Nie wiem, czy to tylko moje subiektywne odczucie, ale mam wrażenie, że ten wrzesień w zasadzie przed chwilą się zaczynał, a tu proszę bardzo, mamy jego ostatni dzień, 30 dzień września w kalendarzu, chwila po drugiej, to jest Radio Gra, Marcin Misiewski, dzień dobry, za chwilę Dawid Pociadło na początek i dziewczyny, które pójdą w miasto, Cyndi Lauper pojawi się u nas, kłaniam się.
7: Radio Gra.

0: Olivia Adams w Radiu Gra, a dziś świętują chłopaki, więc jakby co, dziewczyny, tak, tak, śmiało przyjmujemy życzenia. A ja mam dla was pewną absolutnie unikatową opowieść o chłopaku jednym, wyjątkowym, z przedszkola. Ma na imię Tomek, zresztą sami posłuchajcie.
1: Ja mam swojego kolegę, to jest Tomek, już marzenia po nim chodzą moje i go kocham.

0: taki fajny. Tomek wie, go bardzo lubię. Ja sobie wymyśliłam jedną w domu piosenkę. Serce moje. Teraz zaśpiewam na Tomka. Tomek, śpiewam specjalny na ciebie. Serce moje, kocham cię z miłością. Dziękuję.
1: Przyznacie sami, że to absolutnie piękna, wyjątkowa miłość do chłopaka imieniem Tomek.

0: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
1: No ja. Właśnie otwieram firmę.
0: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba.
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
3: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99. A pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
6: Profilaktyka! Podaj dalej!
7: Kain. Centrum tonerów i atramentów. Postaw na jakość, wydajność i doświadczenie. Kain. Polna 115A. Kontakt 502-493-772. Tonery, na które cię stać.
8: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
9: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
10: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Studencie, łap ofertę od TVK Toruń. Internet do 2 gigabitów na sekundę, solo lub w pakiecie. Telewizja w aplikacji. Oglądasz, pauzujesz, nagrywasz. Umowa tylko na 9 miesięcy. TVK Toruń. Twój studencki must have.
12: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
13: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski. Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku.

0: podatników, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

0: A zaczynamy od sportowych emocji. Dzisiaj o 18 w SP28 inauguracja na domowym parkiecie siatkarskich emocji. Co Kanioły Toruń kontra drużyna z Płocka. Polecamy, będzie się działo. No a nasi koszykarze wiadomo, że zaczynają sezon w najbliższą sobotę z Kingiem Szczecin i tu też emocje raczej gwarantowane. A jeżeli są wśród was fani stand-upu, to Rafał Rutkowski pojawi się na scenie Baja Pomorskiego w najbliższy piątek o godzinie 19. Zespół Hunter i Sick na jednej scenie w Toruńskim Lizardzie. To propozycja na niedzielę, w niedzielny wieczór na godzinę 19. W czwartek natomiast w tym samym miejscu 20-lecie zespołu Manchester.
1: Poleca Radiogram.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Tak, pan Krzysztof zaśpiewał to miękkie kolana. Krzysztof Krawczyk i Wszystko Jasne, to jest Radio Gra i hity pełne energii. Za chwilę sprawdzimy, co w pogodzie w Toruniu się wydarzy, a przed godziną 15, tak, 15, rozdam wam zaproszenia na spotkania z kabaretem Trzecia Strona Medalu. Bądźcie czujni.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Janie, skarpeta na pieniądze.
5: Się rozpadła.
4: Noż do 100.
5: Nie do 100, tylko do 1000 złotych wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
6: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
7: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
8: Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
9: Chciałbym jechać, ale te koszty.
8: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
9: Serio?
8: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
9: Gdzie to znaleźć?
8: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
10: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
11: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
12: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole. A gdzie tak jest? Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
13: Łazienka. Jak to łatwo powiedzieć.
14: Chcę łazienki jak z katalogu. I praktycznej. Na co dzień.
13: Czy wiesz, że stworzenie tej idealnej to ponad 100 skomplikowanych wyborów?
14: Jasne czy ciemne, połysk czy mat, pod tynk czy nad tynk, wanna czy prysznic. Przytłacza mnie to.
13: A gdyby tak ktoś pomógł ci zdecydować? Servitor. Doświadczeni eksperci i kreatywni projektanci wnętrz. Największy salon łazienek w Toruniu od 35 lat.
14: Zdecydowanie tak.
13: Servitor. Z pasji do pięknych wnętrz.
15: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
17: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
18: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
19: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
20: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Mleko UHT 3,2% za złote 49 czeka na Ciebie.
21: Do środy z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę.
22: Spotkajmy się w Biedrze.
23: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
24: Po reklamie.
25: Taka dość słoneczna jesienna aura w Toruniu może utrzymać się nawet do końca tygodnia. Dzisiaj, jutro i pojutrze termometry w tym najcieplejszym momencie dnia pokażą 20 stopni. Na niebie nieco więcej chmur, ale nie powinno padać ani dzisiaj, ani jutro. Może jednak nieco silniej powiać. Warunki biometeo są korzystne.
1: To jest Radio Gra.

popołudniowej herbaty, kawy, a być może po prostu wody. Kabrat i Be Mine, brzmi dobrze. Za chwilę 3:15, obiecałem, że zaproszę was na kabaret. No to proszę bardzo, zaglądamy do Odnowy, gdzie w niedzielę wieczorem o 19:00 na scenie pojawi się kabaret Trzecia Strona Medalu. W programie Kryzys Złotego Wieku, więc jeżeli ktoś ma kryzys wieku złotego albo średniego lub też jakiegokolwiek innego, no to koniecznie zadzwońcie. Mamy dla was wejściówki 56654321. 0.

0: Zona Energii.
1: Reklama.
2: Nowy rok akademicki na wypasie?
1: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Getz & Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Getz & Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
6: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
5: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
9: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
10: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: Uff, ale to było przerażające.
12: Straszna to jest nasza łazienka. W niej codziennie mamy dzień zagłady.
13: A w salonie spędzamy czas apokalipsy.
14: A tobie z jakim filmem i dlaczego kojarzy się twoje mieszkanie? Wejdź na Gra FM i powalcz o bon rabatowy wartości 1000 zł do wykorzystania w serwitorze, który świętuje 35. urodziny. I poczuj się jak wielki Gatsby.
15: Sponsorem konkursu urodzinowego jest właściciel salonu Servitor, oferujący wyposażenie łazienek, płytki, drzwi i podłogi. Toruń Polna 123.
16: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń Skłodowskiej Kirii 79.
17: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
18: Phonix Ból Uszu Max.
17: Słucham?
18: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
17: Phonix Ból Uszu Max?
18: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
19: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
20: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
21: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
20: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
21: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
22: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
23: Po reklamie.
24: O wszystkim, co warto wiedzieć, co dzieje się w Toruniu, w regionie, w kraju i na świecie, mówimy tu i teraz. Jest 15, czas więc na raport.
25: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Na Bielawach rusza budowa Centrum Integracji Międzypokoleniowej. W tym obiekcie powstanie także filia miejskiej przychodni specjalistycznej z 4 gabinetami lekarskimi i laboratoriami, mówi prezydent Paweł Gulewski.
26: Pierwsza tego typu placówka MPS-u, która powstaje po tej filii na ulicy Wacenderodego i to jest też dla nas bardzo ważne, dla naszego SPZOZ-u wydarzenie. To osiedle wymaga tego typu usług tutaj. Jest oddalone od centrów, od innych tego typu placówek zdrowotnych i cieszymy się, że tu na Bielawach w Rymbocinie tego typu placówka powstanie.
25: Prace budowlane na Bielawach przy Szczecińskiej potrwają rok, skończą się w połowie listopada 2027. Otwarcie centrum i także przychodni POZ na początku 2028 roku.
0: Chcemy, żeby była jak największa dostępność lekarzy, ale dostępność lekarzy będzie zależała od liczby złożonych deklaracji przez mieszkańców. Z rozmów z mieszkańcami wiemy, że jest to bardzo potrzebna przychodnia. Najbliższą przychodnię mieszkańcy mają na Skarpie, na Rubinkowie lub też na Skłodowskiej Kirii. I rzeczywiście dojazd do tych przychodni jest bardzo utrudniony, szczególnie dla osób starszych.
25: Dodawała wiceprezydent Torunia Dagmara Zielińska.
1: Dzieje się na drogach.
25: Na kluczowych trasach w naszym regionie pojawi się wojsko. Wszystko za sprawą planowanych ćwiczeń 84. Batalionu Lekkiej Piechoty z Włocławka. Odbędą się one 10 oraz 11 października. Wojskowe pojazdy spotkamy m.in. w okolicach linii kolejowej w miejscowości Odolion, na drodze wojewódzkiej nr 266, drodze krajowej nr 91 oraz autostradzie A1. Możliwe są czasowe utrudnienia w ruchu.
1: To są wiadomości Radia Gra.
25: Toruńscy uczniowie pobili rekord. Zakończyła się 9. edycja ekokonkursu Zbieramy Makulaturę i nie tylko. Do akcji przyłączyło się 17,5 tysiąca osób z 49 szkół. Zebrano łącznie 940 ton makulatury i puszek. To o 30 ton więcej niż w poprzednim roku. Szacuje się, że dzięki temu udało się uratować nawet 15 tysięcy drzew. Zwycięzcą tegorocznej edycji zostało Przedszkole Miejskie nr 13 imienia Mikołaja Kopernika, gdzie na każdego przedszkolaka przypadło 305 kg zebranych surowców wtórnych. Organizatorzy konkursu podkreślają, że równie ważna jak sama zbiórka jest edukacja dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
25: Ponad 3 miliardy tyle plastikowych butelek Polacy oddali w ramach systemu kaucyjnego. Ekolodzy chwalą ten wynik, ale zaznaczają, potrzebne są kolejne kroki, takie jak kaucja na szklane opakowania.
2: I liczymy na to, że całe szkło, że wszystkie opakowania szklane, niezależnie od tego, czy to są małe małpki, czy większe butelki, zostaną objęte systemem kaucyjnym. Oczywiście dopuszczamy tutaj możliwość też tych wielokrotnego użytku opakowań szklanych.
25: Mówił wiceprezes Stowarzyszenia Eko Unia Paweł Pomian.
3: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
25: Zapraszam na raport sportowy. Siatkarze Cukaniołów Toruń pierwszy raz w tym sezonie zaprezentują się przed własną publicznością. Ekipa trenera Marcina Krysia w hali szkoły podstawowej nr 28 w Toruniu podejmie dzisiaj KPS Płock. Start meczu na Skarpie o godzinie 19. Przypomnijmy, że w sobotę w swoim pierwszym spotkaniu w tym sezonie Torunianie pokonali Mickiewicza Kluczbork 3-2, a KPS w pierwszej kolejce przegrał z ekipą z Jaworzna 2-3. Piłkarska kadra Polski szykuje się do trzeciego meczu w Lidze Narodów. W piątek biało-czerwoni powalczą z Rumunią na Narodowym. Kamil Puternicki wie, gdzie aktualnie znajdują się nasi piłkarze.
4: Reprezentanci są skoszarowani w małej wsi Kępa w gminie Sochocin, około 70 km od Warszawy. Cisza i spokój, a przy tym znakomita baza sportowa w otoczeniu lasu.
25: Mecz Polska-Rumunia w piątek o 20:45.
3: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15. Oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
25: Parasole na razie nam się nie przydadzą. Nie będzie padać ani dzisiaj w nocy, ani w czwartek, ani w piątek. Synoptycy przewidują, że przed nami kilka podobnych, jesiennych, ale ciepłych dni, kiedy termometry pokażą po 20 stopni. Słońce od czasu do czasu mają przykrywać chmury.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
24: Dzisiaj świętują chłopaki, ale dziewczyny też mogą z chłopakami lub też w dowolnej konfiguracji, o czym za chwilę u nas Katy Perry, I Kiss a Girl w Radiu Gra na Dzień Dobry po 15. Marcin Ciecki, kłaniam się, witajcie, gramy hity pełne energii.
1: Radio Gra, hity pełne energii.

0: To jest Eros Ramazzotti w Radiu Gra, Più bella cosa, i wbrew pozorom nie jest to piosenka o pięknej kozie, że tak posłużę się pewnym sucharem. No dobra, nie o tym teraz, tylko o tym, że przed nami poważne inwestycje w kolej w naszym mieście, no a przede wszystkim zabytkowy most kolejowy w Toruniu doczeka się modernizacji. Jak już pewnie wiecie z anteny Radio Gra, to część większego projektu, która obejmuje także przebudowę stacji Toruń Miasto, czy też Toruń Wschód. Ale co do samego mostu, to obiekt zyska ścieżkę pieszo-rowerową, która otworzy się dla spacerowiczów, no i miłośników rowerów. Prace oczywiście będą też szersze, obejmujące przyczółki, czy też podpory oraz wieżyczkę, a także zabezpieczenia konstrukcji przed korozją. To też nas czeka, więc trochę na to wszystko jeszcze poczekamy. Szczegóły na portalu.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
5: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
8: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
9: Profilaktyka! Podaj dalej!
10: Wygenerowano z AI.

0: akcję Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
3: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
4: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
5: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
3: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
6: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń.

0: dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowi.
1: Po reklamie.
4: To jest Radio Gra.

0: na dobre popołudnie. Hity pełne energii. Energii nie zabraknie wieczorem w czwartek o 20 w Tomińskim Lizardzie. Dlaczego? Bo zespół Manchester zagra tam urodzinowy koncert z okazji 20-lecia. A te domowe koncerty mają swoją wyjątkową magię i energię.
1: Ostatnio podczas tego pierwszego koncertu myślałem, że gram w zespole Kult, gdyż gram i zrobiło się już jasno. Nie, no i jakby chyba rekord, bo graliśmy ponad 2 godziny, co nam się nie zdarza, więc no... To może być długi, fajny, ciekawy, wspominkowy koncert. Z wieloma niespodziankami. Mam nadzieję, również dla nas. Cześć, tu zespół Manchester.
2: Zapraszamy Was na nasz rocznicowy koncert na 20-lecie zespołu do Lizard Kinga 1 października o godzinie 20.
0: Czujcie się więc zaproszeni, a mówił i zapraszał Maciej Dacher i Sławek Załęski. Mamy dla Was podwójne bilety 56 654 3210. A, tego numeru też tam nie zabraknie. Love.

To idealna aura na spacerowanie, na grzyby, na bieganie, a na rolki też, bo sezon się skończył, na rowerach. Całe mnóstwo Torunian jeszcze cały czas śmiga i bardzo dobrze. Wykorzystujmy to jak się da. O pogodzie napisaliśmy na Gra FM. Rafał Maszewski podpowiedział nam, jak długo taka aura się utrzymywać będzie w Toruniu. Ale jej szczegóły mamy dla was już za chwilę.

0: Biblioteka Gemini w Toruniu przy ulicy Dziewulskiego 8. Czynna jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu, także w święta i dni wolne od pracy. W aptece są realizowane świadczenia opieki farmaceutycznej, w tym kwalifikacja i wykonanie szczepień zgodnie z obowiązującymi przepisami. Apteka Gemini, Dziewulskiego 8, Toruń.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
5: A co ten projekt oferuje?
4: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję i szkolenia.
5: Gdzie dowiem się więcej?
4: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
6: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie. Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
1: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
2: Phonix Ból Uszu Max.
1: Słucham?
2: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
1: Phonix Ból Uszu Max?
2: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Po reklamie.
8: Parasole na razie nam się nie przydadzą. Nie będzie padać ani dzisiaj w nocy, ani w czwartek, ani w piątek. Synoptycy przewidują, że przed nami kilka podobnych, jesiennych, ale ciepłych dni, kiedy termometry pokażą po 20 stopni. Słońce od czasu do czasu mają przykrywać chmury.
9: Słuchasz Radia Gra.

0: Już 2 października HBO pokaże pierwszy odcinek z Mory na podstawie powieści Roberta Małeckiego, nie może być inaczej. A to człowiek związany także z gwiazdozbiorem kryminalnym Kujaw i Pomorza. A na takie spotkanie z inną poczytną autorką Magdaleną Majcher zapraszamy Was w najbliższy czwartek o godzinie 18 do Książnicy Kopernikańskiej. Zdecydowanie warto. Szczegóły na Gra FM.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Dużo dobrego.
6: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kosynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.

0: oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
5: Zdrowid. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży Cię ograniczały. Cherry Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Siereckiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl. Po reklamie.
8: Mamy 16 w Toruniu. Na zegarach to oznacza, że przed nami też kolejne wiadomości z Torunia, kraju i świata. Czas na radiowy raport.
9: Michał Mrozak, dzień dobry. Zapraszam na popołudniowy raport. Nowa kładka przez Wisłę, remont mostu kolejowego, nowy garbaty mostek, zmiany na stacjach Toruń Wschodni oraz Toruń Miasto. To wszystko znajdziemy w wielkim pakiecie kolejowych inwestycji. Do 6 listopada wykonawcy mogą składać oferty w ramach przetargu na modernizację linii numer 353 na odcinku Toruń Główny, Toruń Wschodni.
10: Pamiętam jeszcze, jak zasiadałem w Radzie Miasta, to już wówczas pojawiały się pomysły, postulaty tego remontu dworca, robienia kładki, uporządkowania tego odcinka kolejowego, garbaty mostek, przez które przez całe życie przychodziłem, czy to do szkoły podstawowej dojeżdżając autobusem, później do liceum. On dla mieszkańców miasta jest takim symbolem, ale też symbolem pokazującym, że to połączenie przebiegające pod spodem po prostu musi być szersze, musi być sprawniejsze. Tak naprawdę materializują się marzenia tysięcy mieszkańców, zarówno prawej, jak i lewej strony Wisły, którzy od lat zabiegali o tą inwestycję. Druga kwestia to jest to, że dzieje się w Polsce prawdziwa kolejowa rewolucja, której ta inwestycja przekraczająca ponad 500 mln zł po prostu jest jednym z większych elementów.
9: Mówił podczas wizyty w Toruniu Arkadiusz Myrcha, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.
11: To są wiadomości Radia Gra.
9: Przypominamy pasażerom MZK w Toruniu, że od wczoraj tramwaje numer 1, 5 i 6 po wielu tygodniach przerwy znowu kursują, choć jeszcze wahadłowo do pętli Olimpijska. To oznacza, że z ulicy zniknęły autobusy zastępcze ZT5, nie jeździ tramwajowa dziewiątka, zmienił się rozkład jazdy trójki.
11: Kultura w Radiu Gra.
9: Odnowa w Toruniu wraca do korzeni i stawia na wydarzenia skierowane przede wszystkim do studentów. Startuje rok akademicki, startuje także nowy sezon w Odnowie. Czego możemy się spodziewać?
12: 11 października Lechia Nerka. Myślę, że tego artysty nie trzeba przedstawiać nikomu, ale jest to taki koncert, którego myślę nie można przegapić. Po 40 latach na scenie Lechia Nerka postanowił zakończyć swoją karierę muzyczną i to nie jest żart ani chwyt marketingowy. Zdradzę tutaj może takie kulisy organizacji tego koncertu. Lechia Nerka tę trasę organizuje samodzielnie. Postanowił wybrać kilka miejsc z całej Polski, do których chciałby wrócić. I w ten sposób trafił do nas i poprosił nas o organizację tego koncertu.
9: Mówiła Małgorzata Tarkowska-Kochańska z Akademickiego Centrum Kultury i Sztuki od Nowa w Toruniu.
11: Wiadomości ogólnopolskie.
9: Chwilę grozy przeżyli pasażerowie samolotu lecącego z Dubaju do Tel Awiwu. Z doniesień mediów wynika, że jeden z pilotów próbował przejąć sterowanie i rozbić maszynę. Udało się go jednak powstrzymać. Dwaj piloci trafili do szpitala.
1: Napastnik został zatrzymany przez pasażerów, a sam samolot został sprowadzony przez dwóch cywilnych pilotów w trybie awaryjnym na lotnisko w Arabii Saudyjskiej. Obaj piloci trafili do szpitala, pasażerom nic nie grozi, ale przebieg wydarzeń będzie wyjaśniany przez najbliższe godziny.
9: Mówił Tomasz Skory.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
9: Korzystne warunki biometeo, więcej chmur na niebie, nieco silniejszy niż wczoraj wiatr, brak opadów deszczu. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na środowy wieczór w Toruniu. W nocy słupki rtęci zjadą do 10 kreski, ale jutro w ciągu dnia znowu może być na termometrach 20 stopni i więcej.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
8: A propos pogody, ostatni dzień września dzisiaj w kalendarzu, od jutra zaczynamy październik, ale wygląda na to, że jesień łagodnie się z nami na razie póki co obchodzi. Złota Polska jesień utrzymywać się będzie jeszcze przez kilka dni z wynikami w okolicach 20, a to robi różnicę. Czołem po czwartej w Radiu Gra Marcin Wsiewski. Dzień dobry, hity pełne energii zacznie Zalia i Freddie Mercury.

0: Półtorej godziny z lekkim haczykiem zaczynają sezon Wespę 28 na domowym parkiecie, bo już pojechali do Kluczborka i tam wygrali. A to dzisiaj w meczu z Płockiem mam nadzieję, że podtrzymamy dobrą passę. No znakomicie sezon zaczęli nasi hokeiści. Cały wrzesień z wygranymi. Szacuneczek. No a w sobotę zaczynamy zmagania naszych koszykarzy, którzy podejmą Kinga Szczecin od razu z wysokiego C. Zaczyna się to spotkanie w sobotę w kujawsko-pomorskiej Arenie Toruń. No, poza meczem będą niespodzianki i strefa dla najmłodszych, ale także i konkurs, który z nami robimy, czyli rzut za dwa koła, albo w zasadzie o dwa koła, więc warto się pojawić, aby kibicować, no i bawić się koszykówką w Toruniu.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa wojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert, taniej
5: masz. Co robisz weekend?
6: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
5: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
6: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
5: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
6: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
5: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
7: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
8: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
9: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
10: Skoda.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
15: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach dwie za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
16: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
17: Dobrze.
16: 15 zł.
17: Lepiej.
16: 20 zł.
17: Najlepiej. Na Orlenie?
16: Ciepło.
17: Z kuponami?
16: Cieplej.
17: W Orlen witaj.
18: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
2: Po reklamie.
19: Słuchasz Radia Gra.

0: tę odsłonę serwisu Radio Gra Poleca. Zacznę od szlagerów. Czy są tu fani śląskich szlagerów? Jeżeli tak, to niedziela, godzina 18. Szlagerowy zawrót głowy to propozycja Auli UMK. Zaglądamy do Lizarda w czwartek koncerty 20-lecia zespołu Manchester wieczorem o 20, a w niedzielę zespół Hunter pojawi się na scenie w tym miejscu. Zaglądamy ponownie do Jordanek, bo nasi symfonicy toruńscy zapraszają na Światowy Dzień Muzyki. Oczywiście w swoim najlepszym wydaniu, to w piątek o godzinie 19. Nie dokazuj, to koncert i propozycja także na sobotni wieczór w toruńskich Jordankach. Koncert z największymi przełajami Marka Grechuty.
1: Poleca Radio Gra. Radio Gra.

0: Będąc brutalnym, no na Holidays jeszcze troszkę miesięcy musimy poczekać, trochę wody Wiśle musi upłynąć, ale na szczęście aura jest całkiem przyjazna i o tym za chwilę wam powiemy w prognozie pogody. No właśnie, przed 17 jeszcze ostatnia szansa na gęsinę od pana marszałka na świętego Marcina.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
3: Chciałbym jechać, ale te koszty.
2: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
3: Serio?
2: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
3: Gdzie to znaleźć?
2: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
4: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
5: Co robisz w weekend?
6: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
5: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
6: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
5: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
6: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
5: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
1: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także polskie jabłka Red Pins 40% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 września. Cena przed obniżką 4,99.
12: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
20: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/toruń-medyczny.
21: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
22: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
23: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
22: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
24: Po reklamie.
25: Korzystne warunki biometeo, więcej chmur na niebie, nieco silniejszy niż wczoraj wiatr, brak opadów deszczu. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na środowy wieczór w Toruniu. W nocy słupki rtęci zjadą do 10 kreski, ale jutro w ciągu dnia znowu może być na termometrach 20 stopni i więcej.
1: To jest Radio Gra.

0: Czas na gęsinowe Let's Dance w Radiu Gra od pana marszałka. Gęsina, gęsie troszkę trafiają do was, jak w tym tygodniu. No więc nie będzie inaczej, słuchajcie, a dzisiaj zapytam was o największą kulinarną porażkę. Co wam w kuchni nie wyszło, spektakularnie nie wyszło? Można się podzielić tą informacją, wysyłając odpowiedź na 3002. Pod ten numer 3002 wysyłacie darmowego SMS-a z odpowiedzią dotyczącą kulinarnej porażki. Co nie poszło, co nie pykło, mówiąc kolokwialnie, w kuchni. 3002, czekamy na wasze imię, nazwisko i koniecznie adres mailowy w tej odpowiedzi wysłanej na 3002.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
1: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
3: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
4: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
3: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
4: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
6: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
5: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
6: To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Łazienka. Jak to łatwo powiedzieć.
10: Chcę łazienki jak z katalogu. I praktycznej. Na co dzień.
9: Czy wiesz, że stworzenie tej idealnej to ponad 100 skomplikowanych wyborów?
10: Jasne czy ciemne, połysk czy mat, pod tym czy nad tym, gwanna czy prysznic. Przytłacza mnie to.
9: A gdyby tak ktoś pomógł ci zdecydować? Servitor. Doświadczeni eksperci i kreatywni projektanci wnętrz. Największy salon łazienek w Toruniu od 35 lat.
10: Zdecydowanie tak.
9: Servitor. Z pasji do pięknych wnętrz.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
15: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
16: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
17: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
18: Codziennie niskie ceny.
19: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
20: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
19: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
20: Uff, jest dla mnie ratunek.
19: Tak.
20: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
21: Zdrowit.
22: Po reklamie.
23: Toruńskie popołudnie 17 staje się faktem. To czas na kolejny serwis informacyjny, czas na raport.
24: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Do 6 listopada wykonawcy mogą składać oferty w ramach przetargu na modernizację linii kolejowej na odcinku Toruń Główny - Toruń Wschodni. Wyremontowany będzie most kolejowy przez Wisłę. Na dworcu Toruń Miasto zniknie stary peron.
25: Ten peron zniknie, on teraz nie będzie tego peronu dwukrawędziowego, będzie po jednym peronie jeden krawędziowy, jedno krawędziowy z drugiej strony i przejście podziemne połączenie z ulicą Sowińskiego. Natomiast na pewno przewidywana będzie komunikacja zastępcza w pewnym zakresie. No i jakby spółka dąży do tego, żeby zminimalizować utrudnienia na tej linii, żeby, ale tak naprawdę wszystko będzie ustalone dopiero jak wykonawca wygra przetarg i będzie dostosowało technologię robót do zakresu realizacji prac. Ale natomiast dzisiaj mamy założenia, że będzie to etapowane.
24: Mówiła podczas konferencji na stacji Toruń Miasto Marika Zieleń, zastępca dyrektora regionu zachodniego Centrum Realizacji Inwestycji w Polskich Liniach Kolejowych.
0: O tym piszemy na Gra FM.
24: Instruktor nauki jazdy z Torunia zatrzymany. Policjanci z drogówki przeprowadzili przedwczoraj rutynową kontrolę pojazdów na Polnej w Toruniu. Zatrzymali samochód nauki jazdy oznaczony literą L. Za kierownicą siedziała kursantka. Była trzeźwa i zachowywała się prawidłowo, ale od instruktora siedzącego na fotelu pasażera policjanci wyczuli silny zapach alkoholu. Przeprowadzono badanie alkomatem. 60-latek miał w organizmie ponad promil alkoholu. Zgodnie z przepisami prawa instruktor nauki jazdy traktowany jest na równi z kierującym pojazdem. Teraz o dalszym losie 60-latka zdecyduje sąd. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.
0: Kultura w Radiu Gra.
24: Szelmostwa Lisa Witalisa wracają na scenę Teatru Baj Pomorski w Toruniu. Spektakl zobaczymy m.in. w najbliższy weekend. To przedstawienie oparte na klasycznej bajce Jana Brzechwy, adresowane do widzów od 6 roku życia. W nowoczesnej interpretacji Lis Vitalis jest celebrytą influencerem.
1: Jan Gambala, kompozytor muzyki do spektaklu Lis Vitalis. Kreacja Lisa jest bardzo młodzieżowa, w ogóle w całym tym spektaklu można usłyszeć właściwie dużo nowoczesnej muzyki. Generalnie chodzi o to, żeby przetransponować treści, które no, myślę, że są adekwatne do dzisiejszych czasów, do dzisiejszej młodzieży, a wiadomo, że Brzechwy tekst nie jest już taki najmłodszy.
24: Na próbie spektaklu była nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
0: Wiadomości ogólnopolskie.
24: Polska jest gotowa, by podjąć wyzwanie, jakim jest organizacja Igrzysk Olimpijskich w 2040 lub 44 roku, mówi Jakub Rutnicki, minister sportu i turystyki. Zanim to jednak nastąpi, konieczne są porządki w PKOL-u.
2: Tu musi być współdziałanie polskiego rządu, samorządu i Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Teraz na pewno to jest czas na to, aby Polski Komitet powstał z tych ruin, które zafundował im Piesiewicz.
24: Z ministrem Rutnickim rozmawiał Kamil Putarnicki.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
24: Nieco silniejszy niż wczoraj wiatr, więcej chmur na niebie, ale bez opadów deszczu. Korzystne warunki biometeo. Tak w kilku słowach można opisać pogodę na środowy wieczór. Jutro w ciągu dnia termometry w Grodzie Kopernika znowu pokażą 20 stopni. W czwartek o poranku słupki rtęci zjadą do 10 kresek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
23: Chwila po 17, końcówka września, jesień rozpoczęta, no to chyba czas na tak zwaną jesienną herbatkę, prawda? Do herbaty dorzucam jednak dużą dawkę fajnej muzycznej energii. Celine Dion, która wróciła, jest w całkiem niezłej formie. A później Margaret i Lightback w Radiu Gra. Marcin Misiewski, witajcie ponownie, dzień dobry.

0: Jest Calvin Harris, jest dobrze. Pytam was dzisiaj o kulinarne porażki. Wiadomo, nie zawsze człowiekowi udaje się wszystko w kuchni. No to Katarzyna napisała, że kiedyś zalała herbatę mężowi wodą po parówkach. Można. No, nie był szczęśliwy za bardzo, domyślam się, no ale być może z miłości przełknął herbatkę. Co tam jeszcze mamy? A, no mamy kurczaczka spalonego tak, że strażacy prawie przyjechali, bo sąsiedzi byli przekonani, że pali się. No ale na szczęście to tylko spalony kurczak. 30.02, czekamy na wasze odpowiedzi. Po ten numer wysyłacie SMS-y z waszymi kulinarnymi porażkami. Darmowe SMS-y, czeka gęsina na Świętego Marcina. Koniecznie imię, nazwisko i adres mailowy jest wymagany waszej odpowiedzi.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrids. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrids. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny!
2: Ceny paliw znowu rosną? Nie pozwól, by koszty podróży Cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu.

0: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
1: Uff, ale to było przerażające.
2: Straszna to jest nasza łazienka. W niej codziennie mamy dzień zagłady.
3: A w salonie spędzamy czas apokalipsy.
4: A tobie z jakim filmem i dlaczego kojarzy się twoje mieszkanie? Wejdź na Gra.fm i powalcz o bon rabatowy wartości 1000 zł do wykorzystania w serwitorze, który świętuje 35. urodziny. I poczuj się jak wielki Gatsby.
5: Sponsorem konkursu urodzinowego jest właściciel salonu Servitor, oferujący wyposażenie łazienek, płytki, drzwi i podłogi. Toruń Polna 123.
6: Studencie, łap ofertę od TVK Toruń. Internet do 2 gigabitów na sekundę, solo lub w pakiecie. Telewizja w aplikacji. Oglądasz, pauzujesz, nagrywasz. Umowa tylko na 9 miesięcy. TVK Toruń. Twój studencki must have.
7: Skomponuj własną bransoletkę Nomination Jubilar Karkosik. Pełną symboli i dopasowaną do twojego stylu. Wybieraj spośród setek wyjątkowych linków Nomination i twórz biżuterię tak unikalną jak ty. Największy wybór i nowa kolekcja tylko w Jubilar Karkosik. Toruń Chełmińska 2 i Galeria Kopernikus. Zapraszamy.
8: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
9: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarny.
8: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
9: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
8: Nie bujasz?
9: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
10: Hyundai Toruń, Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
14: Po reklamie.
15: Słuchasz Radia Gra.

0: Tańcz, Kubia Tańcz, Lady Punk, absolutna klasyka polskiej sceny rockowej. Więcej takich numerów u nas także i po 18, wcześniej wiadomości, ale jeszcze wcześniej sprawdzimy, co wydarzy się w toruńskiej pogodzie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Torimpex, tani weekend, od czwartku do soboty. Kiwi 99 groszy sztuka, podudzie z kurczaka 7,99 kg. Schab bez kości 15,49 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
4: Płacisz coraz więcej za prąd w swojej firmie? Czas to zmienić. Ekopożyczka z umorzeniem od Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego to nawet 3 miliony złotych na ekoinwestycje, wymianę maszyn na energooszczędne lub termomodernizację budynku. Zero prowizji, oprocentowanie tylko 1% i możliwość umorzenia części pożyczki. Inwestuj w zieloną przyszłość i niższe rachunki. Sprawdź szczegóły ekopożyczki na www.kpfp.org.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
5: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
6: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Toruniu. Już 27 listopada w auli UMK. Bilety na kupbilecik.pl. Zapraszamy do zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
7: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
8: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od poniedziałku do soboty. Wszystkie mrożone owoce i warzywa Mroźna Kraina. Drugi

0: plus jeden gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
2: Marian, jakaś taka, wiesz, zedna się zrobiłam.
3: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
2: No, tego z Media Expert.
3: No tak.
4: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
5: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99, a pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Po reklamie.
7: Nieco silniejszy niż wczoraj wiatr, więcej chmur na niebie, ale bez opadów deszczu. Korzystne warunki biometeo. Tak w kilku słowach można opisać pogodę na środowy wieczór. Jutro w ciągu dnia termometry w Grodzie Kopernika znowu pokażą 20 stopni. W czwartek o poranku słupki rtęci zjadą do 10 kresek.
0: To jest Radio Gra.

0: Grudowe popołudnie powoli przychodzi we wczesny wieczór. No i mamy zaliczony kolejny dzień, jutro czwartek, więc znowu będzie łatwiej. Kłaniam się, dziękując serdecznie. Jutro po 13 melduję się w waszych głośnikach, a za chwilę po wiadomościach stery przejmie Przemek Grabowski, Marcin Siecki. Dzięki, do jutra, bye bye.
1: Radio Gra, hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Torimpex tani weekend od czwartku do soboty. Kiwi 99 groszy sztuka. Podudzie z kurczaka 7,99 kg. Schab bez kości 15,49 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
4: Tomek!
5: Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Pomodori, mozzarella, bazilia, Brazilia! Mamma mia, good idea! Pepceria Mamma Mia! Spróbuj dan kuchni brazylijski!
9: Mamma Mia! W Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
8: Zapraszamy!
10: Jeśli usłyszysz ten dźwięk,
11: AI,
10: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
12: Już w najbliższą niedzielę Motobazar w Motoparku. Największa w regionie giełda dawnej motoryzacji, militariów i staroci. Kup, sprzedaj zabytkowy samochód, motocykl, części i akcesoria. Gratka dla wielbicieli techniki i historycznych sprzętów codziennego użytku. Motobazartorun.pl.
13: Szukasz treningu, który naprawdę Cię zaskoczy? Fit Antresola zaprasza na zajęcia funkcjonalne na reformerach. Wzmocnij całe ciało, popraw kondycję i odkryj nową jakość ruchu. Pierwsze zajęcia tylko 40 zł. Sprawdź karnety na fitantresola.pl.
14: Słońce świeci, czy deszcz pada? U nas lody każdy zjada. Pizzeria Mamma Mia, Wielka Niszawka, zapraszamy!
9: Mamma Mia, w Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
15: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości, ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń, Mickiewicza 28, lokal 3.
16: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
17: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
18: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl / na firmy.
19: Po reklamie.
0: Jest 18, to jest Radio Gra. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
20: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na popołudniowy raport. Na początku ważne informacje dla kierowców, bo na kluczowych trasach w naszym regionie pojawi się wojsko. Wszystko za sprawą planowanych ćwiczeń 84. Batalionu Lekkiej Piechoty z Włocławka. Odbędą się one 10 oraz 11 października. Ze szczegółami przychodzi nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
21: Wojskowe pojazdy spotkamy m.in. w okolicach linii kolejowej w miejscowości Odolion, na drodze wojewódzkiej nr 266, krajowej nr 91 i autostradzie A1. Możliwe są czasowe utrudnienia w ruchu. Kierowcy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności.
20: Kasiu, co to za ćwiczenia?
21: Obejmują działania z zakresu ochrony i obrony obiektów kluczowych dla bezpieczeństwa państwa. Żołnierze będą wyposażeni w długą broń, a na drogach zobaczymy właśnie sporo pojazdów wojskowych, w tym ciężarowych.
1: To są wiadomości Radia Gra.
20: Na Bielawach w Toruniu rusza budowa Centrum Integracji Międzypokoleniowej. W tym obiekcie przy Szczecińskiej powstanie także nowa filia miejskiej przychodni specjalistycznej z 4 gabinetami lekarskimi. Będzie możliwość na przykład pobrania krwi, mówi nam wiceprezydentka Torunia Dagmara Zielińska.
2: Będzie również gabinet zabiegowy, gabinet pielęgniarski, rejestracja. Chcemy, żeby była jak największa dostępność lekarzy, ale dostępność lekarzy będzie zależała od liczby złożonych deklaracji przez mieszkańców. Z rozmów z mieszkańcami wiemy, że jest to bardzo potrzebna przychodnia. Najbliższą przychodnię mieszkańcy mają na Skarpie, na Rubinkowie lub też na Skłodowskiej Kirii. I rzeczywiście dojazd do tych przychodni jest bardzo utrudniony, szczególnie dla osób starszych, więc proponowana przez nas filia będzie na pewno w miarę dodatkowych deklaracji wzbogacana o kolejnych lekarzy, być może nawet lekarzy specjalistów.
11: Czyli możemy się spodziewać, że zostanie otwarta?
2: Myślę, że na początku 2028 roku.
20: Z Dagmarą Zielińską rozmawiał Artur Stochla.
1: Sport w Radiu Gra.
20: Kibice Żużla odliczają dni do niedzielnego finału. We Wrocławiu zawodnicy Press Toruń zmierzą się w rewanżowym pojedynku z Betard Spartą Wrocław. Na Motoarenie Anioły zapewniły sobie 20-punktową zaliczkę. O ostatnich chwilach przed finałem rozmawialiśmy z Radosławem Smykiem, trenerem przygotowania motorycznego zespołu.
19: Tak naprawdę ten tydzień jest bardzo ciężki i emocjonalnie, przede wszystkim emocjonalnie, no bo gdzieś tam też emocje sięgają zenitu. Każdy już by najchętniej te zawody odjechał. Się śmieliśmy z trenerem Piotrem, że najlepiej jakby był finał jeden w sobotę, drugi w niedzielę i po temacie. A tutaj jeszcze to Grand Prix, o którym wspominaliśmy, które też było obarczone tym stresem, żeby wszyscy cało i zdrowo dojechali.
20: Nie dość, że dojechali, to jeszcze przynieśli kibicom dużo radości. Przypomnijmy, że mistrzem świata na motoarenie w Toruniu został Robert Lambert. Do finału dotarł także inny zawodnik Press Toruń, Patryk Dudek. Dziesięć, 11 stopni pokażą jutro poranku termometry w Grodzie Kopernika. Przed nami kolejna chłodna noc w naszym mieście, ale w czwartek na termometrach w tym najcieplejszym momencie będzie ponownie 19-20 stopni. Na niebie nieco więcej chmur, ale na razie nie będzie padać ani dzisiaj w nocy, ani jutro w ciągu dnia.
0: Dzień dobry wieczór, Przemek Grybowski, witajcie jeszcze przed zachodem słońca, w ten piękny dzień, środa, ostatni dzień września, no jutro już budzimy się w październiku, a dzisiaj jesteśmy razem na starcie naszego spotkania. Sylwia Grzeszczak tak śpiewa w tej piosence Mango.
1: Radio Gra, hity pełne energii.

była przecież wielka miłość. Selena Gomez śpiewała przed chwilą, kiedyś ona i Justin Bieber rozstawali się, wracali, rozstawali, może tam coś jeszcze zostało. Na pewno została przyjaźń. Tymczasem wiadomo, że Justin poślubił Hailey, a Hailey Bieber właśnie wchodzi do Europy ze swoimi kosmetykami. Tak to już jest. Wielkie gwiazdy chcą sprzedawać swoje mydełka. Sandra nie doczekała się swoich szamponów. Przypomnę wam jej muzykę za chwilę. Pojawi się Hi Hi Hi. Teraz kolejny jeszcze plażowy hit z nami wrześniowo jeszcze w Radiu Gra. Sweat od Inner Circle.

0: Alaj, alaj od grupy wideo. Chłopaki, to dla was, no bo trwa jeszcze Dzień Chłopaka. Może dziewczyny zapomniały, to właśnie dzisiaj, 30 września. No to chłopaki, co chcielibyście usłyszeć za chwilę? Co zagrać dla nas? Może Alex Warren czy Eurythmics? No to może umówmy się, że skoro to Dzień Chłopaka, to zagramy i jedno, i drugie. I dziewczyny też niech sobie posłuchają.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Czy życzą sobie państwo czegoś jeszcze?
6: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
7: Proszę pana, ale to jest restauracja.
6: Pytał pan, czego sobie życzę?
8: Życzę

0: www.pyszne.pl.
1: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: Studencie, łap ofertę od TVK Toruń. Internet do 2 gigabitów na sekundę, solo lub w pakiecie. Telewizja w aplikacji. Oglądasz, pauzujesz, nagrywasz. Umowa tylko na 9 miesięcy. TVK Toruń. Twój studencki must have.
1: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
5: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
6: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Po reklamie.
8: To jest Radio Gra.

do tego hitu tańczy się do dzisiaj. Tańczą starsi, tańczą młodsi. Sweet Dreams, najlepsza pierwsza wersja bez remiksów od grupy Eurythmics. A teraz numer, do którego będziemy tańczyć teraz, jesienią, i do którego tańczyło się też kiedyś, bo tak naprawdę to jest przeróbka muzyki house z Francji. Kiedyś był nawet cały gatunek francuskiego house'u, French house'u. Reprezentanci, no to przecież Daft Punk, Modjo, Stardust, ale także DJ Etienne The Crazy, którego house'owy klasyk Am I Wrong przerabiamy na wersję Sexy Magic. A mamy tutaj całą orkiestrę gwiazd. Jest Kariel, Paco Amoroso, Pink Panteres, odpowiedzialny za klubowe bity Fred Again i oczywiście także Francuz DJ Etienne The Crazy. No i tak to leci, nasza nowość na jesień w Radiu Gra. Sexy Magic.

0: You Can Ring My Bell, disco klasyk w nowej wersji to Aicz z Wielkiej Brytanii. Trwa jeszcze Dzień Chłopaka, no i jaki zrobić prezent chłopakowi taki last minute, tak w końcówce dnia, jak już tak późno. No nie trzeba od razu robić jakiejś kolacji, może przynajmniej kanapka albo dwie, a jak nie kanapka, no to przynajmniej może herbatka, macie pomysł. I do tej herbatki za chwilę Lady Gaga przebojowo Bad Romance, wróci też Chris DeBarg, jeden z jego największych hitów High on Emotion.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4000.

0: zachować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Dlaczego warto studiować zarządzanie na Uniwersytecie WSB Merito?
4: To studia dla ludzi o szerokich zainteresowaniach. Możesz zajmować się marketingiem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, sprzedażą, nieruchomościami i nie tylko. Uniwersytet WSB Merito oferuje wiele specjalności na studiach licencjackich i magisterskich.
5: Studiuj zarządzanie. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
7: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
8: Szukasz treningu, który naprawdę Cię zaskoczy? Fit Antresola zaprasza na zajęcia funkcjonalne na reformerach. Wzmocnij całe ciało, popraw kondycję i odkryj nową jakość ruchu. Pierwsze zajęcia tylko 40 zł. Sprawdź karnety na fitantresola.pl.
9: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
10: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
9: Czyli frosty kupiłeś?
11: Prościej się nie da.
12: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
13: Już w najbliższą niedzielę Motobazar w Motoparku. Największa w regionie giełda dawnej motoryzacji, militariów i staroci. Kup, sprzedaj zabytkowy samochód, motocykl, części i akcesoria. Gratka dla wielbicieli techniki i historycznych sprzętów codziennego użytku. Motobazar.torun.pl.
14: Po reklamie.
15: 10-11 stopni pokażą jutro poranku termometry w Grodzie Kopernika. Przed nami kolejna chłodna noc w naszym mieście, ale w czwartek na termometrach w tym najcieplejszym momencie będzie ponownie 19-20 stopni. Na niebie nieco więcej chmur, ale na razie nie będzie padać ani dzisiaj w nocy, ani jutro w ciągu dnia.
16: To jest Radio Gra. Ra, ra.

0: on tam śpiewał i tańczył na tym jachcie, oczywiście bez koszulki, David Tavar, If You Don't Know My Name. W tym tygodniu pogoda, no może nie aż taka, żeby bez koszulki, ale jeszcze przez kilka dni, no to będzie można przynajmniej po południu wyskoczyć w shortach, bo w przyszłym tygodniu to ma się trochę pozmieniać. Na razie piękna Polska, złota jesień i hity pełne energii w Radiu Gra. Wróci Dawid Podsiadło i Tina Turner, to przed wami.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
4: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
3: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
4: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
5: Dlaczego warto studiować zarządzanie na Uniwersytecie WSB Merito?
6: To studia dla ludzi o szerokich zainteresowaniach. Możesz zajmować się marketingiem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, sprzedażą, nieruchomościami i nie tylko. Uniwersytet WSB Merito oferuje wiele specjalności na studiach licencjackich i magisterskich.
7: Studiuj zarządzanie. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
9: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
10: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Nowy rok akademicki na wypasie?
7: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
6: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
7: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki. W super cenach dla studentów w Media Expert.
8: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Ceny paliw znowu rosną? Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Siereckiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl.

Maryśki, był to Ficior Wieczora w Obrawiu Gra. Maria to Blondie, Przemek Grobowski. Witajcie po 19 w ostatni dzień września. Teraz jaki klasyk z czasów przejścia Go West, kiedy chcieliśmy wszyscy oczywiście na zachód i kiedy upadał mur berliński, piękne, kolorowe lata 90. i natchnieni tymi wydarzeniami Pet Shop Boys też zrobili hit, który miał nawiązywać do tych historycznych momentów. No to przypomnijmy sobie teraz jeden z ich największych hitów, Pet Shop Boys, Go West.

Runaway Girl od Eda Sheerana. Słuchajcie, dzisiaj mamy ciekawą filmową, serialową rocznicę. Dzisiaj minęło dokładnie 40 lat od telewizyjnego debiutu Alternatywy 4. Pierwszy odcinek kultowego serialu Stanisława Barei pokazano 30 września w roku 86. No to może warto do tego wrócić, przypomnieć sobie niektóre odcinki. Zagramy coś dla każdego gospodarza domu. W radiu gra, już czeka Moziman, jego Underneath the Blue.

Muzyczne oświadczenie Bruno Mars i jego Marry You. Bruno zdradził, dlaczego robi tak długie przerwy pomiędzy albumami. Wokalista mówi, że po prostu potrzebuje czasu, żeby stworzyć materiał, z którego naprawdę będzie zadowolony, bo jest perfekcjonistą. I trzeba przyznać, że jak Bruno Mars wydaje nową piosenkę, to od razu staje się przebojem. Teraz kolejne nowości, którą polecam wam, w szczególności taką właśnie, już na nowy miesiąc, już na październik od jutra. To nasza taneczna petarda import z Wielkiej Brytanii. Nowy wykonawca Gnarly i Major League DJs w numerze Wasted.

0: pięknie trendsowo Everlasting to Armin van Buuren, który pokazał, że uwielbia się przebierać, że potrafi dać zrobić sobie makijaż i ludzie go nie poznali w holenderskiej telewizji. Pokazał się jako tajemnicza drag queen, no to może pokaże się także w Paryżu, bo trwa paryski tydzień mody. Lista gwiazd robi wrażenie. W ostatnich dniach na pokazach pojawili się Rihanna, Jennifer Lopez, Jennifer Lawrence, no i może Sia też się pojawi, będzie za chwilę w Radiu Gra. Niezapomniane Unstoppable.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Wielkie otwarcie. Supermarket na Barbarce. Promocje, okazje i zero zakupów?
4: Jak to zero?
5: Bo najlepszy odpad to ten, który nie powstał. Wpadnij 4 października do supermarketu Szkoły Leśnej na Barbarce. Zagraj, daj się złapać w zakupowe pułapki. Sprawdź, czy potrafisz kupować naprawdę eko. Projekt Ograniczaj, Segreguj, Odzyskuj. Toruń wie, jak postępować z odpadami. Realizowany dzięki wsparciu gminy miasta Toruń.
6: Szanowni klienci, prosimy nie wkładać do koszyka rzeczy, których nie potrzebujecie.
7: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
8: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Mamy niskie ceny.
17: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
18: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
19: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, 4. edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
20: Po reklamie.
21: Słuchasz Radia Gra.

0: To właśnie ten przykład, kiedy Calvin Harris śpiewał jeszcze w swoich produkcjach, tak? Robił to kiedyś tutaj w niezapomnianym hicie My Way. Może do tego jeszcze wróci, jak go tylko najdzie ochota. Ja wracam do Was jutro. Przemek Grabowski, zapraszam po godzinach w czwartek od 18. Wasze ulubione hity w Radiu Gra. Oczywiście klasyki i najciekawsze nowości już na październik. Jutro budzimy się w październiku. Cześć!
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
6: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarny.
5: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
6: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
5: Nie bujasz?
6: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter.
7: Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
8: Hyundai Toruń, Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
9: A cappuccino też za piątkę?
10: Też.
9: A flat white?
10: Też.
9: A...
10: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
11: Jeśli usłyszysz ten dźwięk,
12: AI,
11: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
13: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także wybrane cukierki czekoladowe na wagę tylko 3,39 za 100 gramów. Oferta ważna do 3 października.
14: Carrefour w sumie najlepszy jest.

0: Artur Stochla, dobry wieczór. Zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Do 6 listopada wykonawcy mogą składać oferty w ramach przetargu na modernizację linii kolejowej nr 353 na odcinku Toruń Główny - Toruń Wschodni. Kiedy zatem ruszą prace?
1: Zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na modernizację linii kolejowej 353. Wykonawca będzie miał czas do 6 listopada na złożenie ofert. Planujemy podpisanie umowy z przyszłym wykonawcą na sierpień przyszłego roku, a całą inwestycję planujemy zakończyć na koniec 2029. Inwestycja jest o wartości 690 milionów brutto, taki jest szacunek robót aktualnie. Będzie dofinansowana z funduszów unijnych o wartości 527 milionów netto. Zakres inwestycji będzie obejmował modernizację linii kolejowej pomiędzy stacją Toruń Główny a Toruń Wschodni. Będą to roboty głównie skoncentrowane na tych dwóch stacjach, czyli stacja Toruń Miasto i stacja Toruń Wschodni. Będzie przebudowany układ torowy, dobudowa drugiego toru pod placem pokoju toruńskiego, remont mostu imienia Ernesta Malinowskiego, jak również cała infrastruktura peronowa, a także wyposażenie w systemy informacji dynamicznej pasażerskiej wraz z przebudową przejść podziemnych dostosowaną dla osób niepełnosprawnych, jak również w ramach współpracy naszej z miastem Toruń będzie również przebudowa ulicy Sowińskiego i budowa mostku Garbatego. Na pewno przewidywana będzie komunikacja zastępcza w pewnym zakresie. No i jakby spółka dąży do tego, żeby zminimalizować utrudnienia na tej linii, ale tak naprawdę wszystko będzie ustalone dopiero jak wykonawca wygra przetarg.
0: Mówiła Marika Zieleń, zastępca dyrektora regionu zachodniego Centrum Realizacji i Inwestycji Polskich Linii Kolejowych SA.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Za nami TEDx Toruń. Wczorajsze wydarzenie skierowane było głównie do młodych osób stojących przed ważnymi decyzjami życiowymi. W związku z tym wybrałem się z mikrofonem Radia Gra do auli UMK, żeby zapytać uczestników o to, czy dbają o kwestie samorozwojowe i czy takie wydarzenia są potrzebne w naszym mieście.
2: Jest to bardzo fajne wydarzenie i można się dużo dowiedzieć, i jednak motywujące to jest.
3: Myślę, że takie wydarzenia są potrzebne, bo można się dużo dowiedzieć i w pewnym sensie się edukujemy na jakieś różne tematy, więc uważam, że są potrzebne.
1: A jak w ogóle wygląda ta kwestia samorozwoju? To jest ważne? Dbacie o to? Czy czytacie jakieś książki, czy bardziej czerpiecie z internetu?
3: Wydaje mi się, że bardziej z internetu w tych czasach niż z książek.
1: Jak oceniasz takie wydarzenie? Czy fajnie, że coś takiego się dzieje w mieście?
4: No uważam, że tak, bo ja na przykład nie wiedziałam, że takie wydarzenie jest w ogóle organizowane. Dowiedziałam się dopiero w tym roku i to ze szkoły, więc uważam, że to jest fajna alternatywa właśnie, żeby się czegoś nauczyć.
5: Uważam, że takie wydarzenia są bardzo pomocne, no bo nie wszyscy wiedzą, że coś może nie pasować do czegoś, że instrukcja może być nieprzewidziana do akurat tej osoby, że musimy pamiętać, że każda osoba jest inna, a nie żeby wszystkich wrzucać do innego worka na przykład. No bo jak już mamy tak rozwinięty system, czyli ten internet powiedzmy, trzeba z niego wykorzystać te wszystkie, co możemy.
1: No to jeszcze takie podchwytliwe pytanie na koniec, no bo tutaj mówisz, że czerpać wiedzę z internetu, a jednak doskonale wiemy, że w internecie jest też dużo tej takiej wiedzy, no niezbyt przydatnej, niezbyt praktycznej. Czy masz jakieś swoje metody czy sposoby, żeby zweryfikować albo oddzielić, co jest dobre, a co niekoniecznie?
5: W sensie to już po prostu osobiście trzeba sobie ustawić, że to uważam, że jest dobre, a to uważam, że jest złe.

0: hity pełne energii.
1: Reklama. Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
2: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
3: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: Ci panowie z Media Expert.
4: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
1: Ale to było przerażające.
7: Straszna to jest nasza łazienka. W niej codziennie mamy dzień zagłady.
8: A w salonie spędzamy czas apokalipsy.
9: A tobie z jakim filmem i dlaczego kojarzy się twoje mieszkanie? Wejdź na Gra FM i powalcz o bon rabatowy wartości 1000 zł do wykorzystania w serwitorze, który świętuje 35. urodziny. I poczuj się jak wielki Gatsby.
10: Sponsorem konkursu urodzinowego jest właściciel salonu Serwitor, oferujący wyposażenie łazienek, płytki, drzwi i podłogi. Toruń Polna 123.
11: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Spoglądając dziś na termometr, wiem, że być może ciężko w to uwierzyć, ale mamy już kalendarzową jesień. Przypominam, że to czas zwiększonego ryzyka zachorowań na różne wirusy. Dlatego właśnie sprawdziłem, co należy zrobić, żeby poprawić swoją odporność.
2: Odporność możemy budować tak naprawdę na trzy sposoby. Jedno to jest zdrowo żyć, czyli dobrze się odżywiać, wysypiać się i dużo ruszać. Dwa, oczywiście mamy kontakt z chorymi i to jest ten drugi etap, czyli taka odporność, którą nabywamy. No i trzecia rzecz, w zasadzie najważniejsza, to są szczepienia. Czym jesteśmy starsi, bardziej schorowani, tym bardziej powinniśmy do tematu podejść poważnie, ponieważ no, wtedy to najbardziej podnosi naszą odporność.
1: Mamy taką pogodę w kratkę. Raz jest ciepło, raz jest trochę chłodniej. Jak to jest? Czy ten ruch na zewnątrz jest wskazany, czy właśnie lepiej zastanowić się, czy warto wychodzić na zewnątrz?
2: Każdy ruch poprawia zdrowie. To jest udowodnione. 8 tysięcy kroków i więcej. Można się ruszać w domu, także każda forma ruchu dostosowana do nas jest pożyteczna.
1: Jak to wygląda tutaj na przestrzeni naszego miasta? Czy jakby ludzie dbają o siebie, dbają o to zdrowie, dbają o tą profilaktykę, czy jednak różnie z tym bywa?
2: To znaczy tak, na pewno się starają, na pewno widać pewne zmiany, ale cały czas jeszcze, no, wyszczepiamy, to jest kilka procent. W zasadzie we wszystkich prawie grupach i wiekowych, i zawodowych te szczepienia zalecane, czyli nieobowiązkowe dla dorosłych, to jest cały czas, no, mówi się, że do 8% populacji się szczepi, to jest zdecydowanie za mało. Natomiast co do innych tych naszych nawyków prozdrowotnych, tak naprawdę będzie wiadomo dopiero po tym, jak średnia długość życia zarówno mężczyzn, jak i kobiet zacznie się wydłużać. Jakby czekamy na te dane Głównego Urzędu Statystycznego. Na razie mamy tutaj co robić, gonimy cały czas czołówkę Europy.
1: Mówił Sergiusz Sowiński, kardiolog i specjalista chorób wewnętrznych w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim w Toruniu. Do tematu wracamy po przerwie.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Wracamy do tematu profilaktyki zdrowotnej, czyli co zrobić, by nie zachorować albo ograniczyć ryzyko zachorowania. Przed przerwą dowiedzieliśmy się, że ważny jest ruch i zbilansowana dieta, ale to nie jedyne rozwiązanie, by zadbać o ogólną odporność.
2: Na dzień dzisiejszy nie ma lepszej metody, żeby zbudować odporność, najszerszą i najbardziej właściwą. Tak naprawdę kalendarz szczepień zalecanych jest dostępny wszędzie. Można się szczepić u lekarza rodzinnego, w niektórych aptekach też to są punkty szczepień. Natomiast ja nie będę mówił konkretnie, na co się szczepić, ponieważ każdy z nas powinien mieć indywidualnie dobrane te szczepienia. Także można o tym porozmawiać ze swoim lekarzem. Zasada jest prosta. Czym jesteśmy bardziej schorowani, starsi, słabsi, tym tych szczepień, ten kalendarz powinien być bardziej rozbudowany dla nas.
1: Wiemy już, jak zadbać o zdrowie, a kiedy możemy spodziewać się nadejścia sezonu grypowego?
2: Ten sezon się zaczyna w tej chwili. Objawy ogólne, które one są wspólne dla wszystkich infekcji wirusowych, ogólne osłabienie, stany gorączkowe, podgorączkowe, bóle mięśni, bóle kości. Czasami się to objawia też takim nieżytem górnych dróg oddechowych, natomiast mamy teraz łatwość testów. Mamy testy antygenowe, które są nie tylko możemy mieć antygen grypy, ale też tego wirusa RSV, czyli tego syncytiarnego wirusa, który też jest groźny dla seniorów i koronawirusa. Także mamy testy combo, które bardzo prosto możemy zbadać, czy nasze objawy wynikają z grypy, z koronawirusa, bądź z zakażenia RSV i wtedy subtelniej trochę podejść do leczenia.
1: Mówił Sergiusz Sowiński, kardiolog i specjalista chorób wewnętrznych w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim w Toruniu.

0: reklama.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Wygenerowano z AI.

0: akcję Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowi.
2: Po reklamie.
5: To jest Radio Grad.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Hasło nowego sezonu w toruńskim teatrze imienia Wilama Chorzycy to Jesteśmy z Wami. W repertuarze znajdą się zarówno klasyki, jak i współczesna literatura. O tym, co nowego zobaczymy na deskach toruńskiego teatru, opowie nam Piotr Ratajczak, dyrektor do spraw artystycznych.
2: Tytuł roboczy na razie to jest Iliada. Ostatnio mamy dużą popularność dzieł Homera w przestrzeni, w popkulturze, ale wiadomo, że Iliada Homera, ale zaadoptowana przez Kamila Białaszka. Co to znaczy? To znaczy, że to jest reżyser, który dopisuje, zmienia, bawi się z klasyką. Taki też był jego Hamlet w powszechnym, gdzie wiele tekstów zostało przez reżysera dopisanych, zmienionych. Pojawiły się nowe konteksty. Zakładamy, że podobnie będzie tutaj z Iliadą. To znaczy, że to będzie autorski tekst, autorska adaptacja inspirowana klasyką Homera. Patryk Warchoł wraz z Darią Sobik, która jest jedną też z najbardziej cenionych dzisiaj dramaturzek w polskim teatrze, przygotują tekst podroboczym, też tytułem Stan Posiadania, a który jest bardzo luźną inspiracją do takiego kultowego filmu Sprawa Kramerów. Sytuacja, która wydaje mi się w naszej kulturze jest w dalszym ciągu tematem bardzo trudnym, tematem tabu, czyli moment, gdzie następuje sytuacja odwrotna do tej, którą gdzieś tam kulturowo akceptujemy, w cudzysłowie, czyli odchodzi kobieta i zostawia mężczyznę z dzieckiem. Wydaje mi się, że to jest kolejna niezwykle elektryczny temat, który może sprowokować naszych widzów do jakichś bardzo, bardzo ciekawych dyskusji.
1: Natomiast najbliższa premiera spektaklu Tytus Andronikus w reżyserii Marcina Libera odbędzie się już 2 października. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia. Kłaniam się, Artur Stochla.

0: Reklama.
1: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
2: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń-medyczny.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
7: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
8: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
0: Po reklamie.
9: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Sprawdźmy, czym zajmowaliśmy się w środę.
10: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
9: Na Bielawach w Toruniu rusza budowa Centrum Integracji Międzypokoleniowej. W tym obiekcie przy Szczecińskiej powstanie także nowa filia miejskiej przychodni specjalistycznej z 4 gabinetami lekarskimi. Będzie możliwość na przykład pobrania krwi, mówi nam wiceprezydentka Torunia Dagmara Zielińska.
11: Będzie również gabinet zabiegowy, gabinet pielęgniarski, rejestracja. Chcemy, żeby była jak największa dostępność lekarzy, ale dostępność lekarzy będzie zależała od liczby złożonych deklaracji przez mieszkańców. Z rozmów z mieszkańcami wiemy, że jest to bardzo potrzebna przychodnia. Najbliższą przychodnię mieszkańcy mają na Skarpie, na Rubinkowie lub też na Skłodowskiej Kirii. I rzeczywiście dojazd do tych przychodni jest bardzo utrudniony, szczególnie dla osób starszych, więc proponowana przez nas filia będzie na pewno w miarę dodatkowych deklaracji wzbogacana o kolejnych lekarzy, być może nawet lekarzy specjalistów.
12: Czyli możemy się spodziewać, że zostanie otwarta?
11: Myślę, że na początku 2028 roku.
9: Z Dagmarą Zielińską rozmawiał Artur Stochla.
10: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
9: Kibice Żużla odliczają dni do niedzielnego finału. We Wrocławiu zawodnicy Press Toruń zmierzą się w rewanżowym pojedynku z Betard Spartą Wrocław. Na motoarenie Anioły zapewniły sobie 20-punktową zaliczkę. O ostatnich chwilach przed finałem rozmawialiśmy z Radosławem Smykiem, trenerem przygotowania motorycznego zespołu.
13: Tak naprawdę ten tydzień jest bardzo ciężki i emocjonalnie, przede wszystkim emocjonalnie, no bo gdzieś tam też emocje sięgają zenitu. Każdy już by najchętniej te zawody odjechał. Się śmieliśmy z trenerem Piotrem, że najlepiej jakby był finał jeden w sobotę, drugi w niedzielę i po temacie. A tutaj jeszcze to Grand Prix, o którym wspominaliśmy, które też było obarczone tym stresem, żeby wszyscy cało i zdrowo dojechali.
9: Nie dość, że dojechali, to jeszcze przynieśli kibicom dużo radości. Przypomnijmy, że mistrzem świata na motoarenie w Toruniu został Robert Lambert. Do finału dotarł także inny zawodnik Press Toruń, Patryk Dudek.
10: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
9: Na kluczowych trasach w naszym regionie pojawi się wojsko. Wszystko za sprawą planowanych ćwiczeń 84. Batalionu Lekkiej Piechoty z Włocławka. Odbędą się one 10 i 11 października. Ze szczegółami przychodzi nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
14: Wojskowe pojazdy spotkamy m.in. w okolicach linii kolejowej w miejscowości Odolion, na drodze wojewódzkiej nr 266, krajowej nr 91 i autostradzie A1. Możliwe są czasowe utrudnienia w ruchu. Kierowcy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności.
9: Kasiu, co to za ćwiczenia?
14: Obejmują działania z zakresu ochrony i obrony obiektów kluczowych dla bezpieczeństwa państwa. Żołnierze będą wyposażeni w długą broń, a na drogach zobaczymy właśnie sporo pojazdów wojskowych, w tym ciężarowych.
10: Wiadomości ogólnopolskie. Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
9: Zbliża się sezon grzewczy. Miasto przypomina, że w Toruniu można uzyskać bezzwrotne dofinansowanie z budżetu na wymianę starego pieca węglowego na nowe, ekologiczne źródło ciepła. Magistrat przypomina, że 1 stycznia 2028 roku wejdzie w życie kolejny etap przepisów antysmogowych. Nie będzie można używać kotłów grzewczych poniżej 5 klasy. O tym, jak złożyć wniosek o dofinansowanie na nowy piec, poczytacie na toruń.pl.
10: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
9: Toruń stawia na młodych przedsiębiorców. Miasto uruchomiło nowatorski projekt Wybieram Toruń, oferując bezpłatne wsparcie dla osób, które chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą. Kto może skorzystać? Na to pytanie odpowiada Paweł Żywiecki, prezes Fundacji Przedsiębiorczy Toruń.
15: Program Wybieram Toruń to pierwszy systemowy program wsparcia talentów w naszym mieście. Zależy nam na tym, żeby młodzi ludzie, młode talenty właśnie wybierały Toruń jako miejsce swojego dalszego rozwoju i przede wszystkim próby potencjału stworzenia swojego miejsca pracy, tworzenia własnej firmy, ale przede wszystkim, żeby miały tu systemowe wsparcie i możliwość, żeby w jakiś sposób tutaj realizowali swoje pomysły, nie uciekali do innych większych miast, jak to się trochę już dzieje. Chcemy ich zatrzymać tu w naszym mieście i dać im przestrzeń, ale też modelowe rozwiązanie w postaci tego programu, który wspiera ich na różnych płaszczyznach działania i rozwoju. Młode talenty 18+, targetujemy program do osób pełnoletnich, bo to też jakby wymaga trochę pewnych działań, czynności prawnych w tym zakresie. Właśnie chcemy już oddziaływać jakby na młode talenty, jeśli pozwolę sobie utrzymywać to definicję. Właśnie osoby, które kończą już szkołę ponadpodstawową, licea, technika, to są też osoby, które mogą mieć fajne pomysły i chcemy im już na tym etapie pomóc w tym zakresie. Jesteśmy otwarci dla każdego, niezależnie właśnie, czy to jest liceum, czy technikum, czy szkoła branżowa, czy student, ale też osoby, które kończą studia jakby, bo to nie tylko fokusujemy się na tych bardzo młodych ludziach, ale również dla tych osobach, które kończą studia, a może pracują i chcą coś, myślą o wyjeździe z Torunia, a ten program ma być takim impulsem i systemowym wsparciem do tego, żeby jednak zostali w naszym mieście. My jesteśmy, program też zakłada, że osoby mogą przyjść nie do końca sprecyzowanym pomysłem, innowacją, czy w jakiś sposób jakimś konceptem na rozwój, na działalność gospodarczą. Program zakłada również pracę w tym zakresie, żeby oszlifować ich ten pomysł, albo wykreować nowe, bo to też zakładamy i to, co robimy od 20 lat w Toruniu, to nasze doświadczenie polega na tym, że często osoba przychodzi z jednym pomysłem, a komercjalizuje zupełnie inny, właśnie poprzez to, że ma dostęp do wiedzy, ma dostęp do naszych doświadczeń, ma dostęp do osób, które prowadzą ich swoją działalność gospodarczą i często zainspiruje się nowym tematem i ten nowy temat jakby wdraża.
9: Uczestnicy programu mogą liczyć na mentoring, szkolenia, dostęp do nowoczesnych narzędzi cyfrowych i biur coworkingowych. W ciągu 3 lat ma powstać w Toruniu co najmniej 40 nowych firm.
10: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
9: 13-latek z naszego regionu przyznał się do planowania ataku w szkole. Poznaliśmy nowe informacje w tej sprawie. Jak wiecie, z naszych serwisów policjanci z Wąprzeźna zatrzymali chłopca, który w mieszkaniu miał bagnet i tasak. Według zdobytych przez śledczych informacji 13-latek planował zaatakować przypadkowe osoby na terenie swojej szkoły. Chłopiec przyznał się do winy podczas przesłuchania z udziałem ojca. Potwierdził również, że w czasie wakacji uśmiercił kilka kotów. Obecnie chłopiec przebywa w policyjnej izbie dziecka, gdzie czeka na decyzję sądu. Temat szerzej poruszamy na Gra FM.
10: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
9: PKP PLK ogłosiły przetarg na realizację inwestycji, która obejmie modernizację toruńskich stacji, a także mostu kolejowego przez Wisłę. Cały pakiet zadań będzie warty nawet 690 milionów złotych. Przyglądamy się zapowiadanym pracom na naszych stacjach. Założenia kolejarzy prześledziła nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
14: Na dworcach Toruń Wschodni i Toruń Miasto przebudowane zostaną perony i przejścia podziemne. Będą wyposażone w windy. To duże ułatwienie dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. W planach jest też przebudowa torów i sieci trakcyjnej między tymi stacjami. A pod placem pokoju toruńskiego powstanie drugi tor, który zlikwiduje wąskie gardło i poprawi przepustowość na trasie w kierunku Iławy i Olsztyna. Dodatkowo, dzięki montażowi nowoczesnych wyświetlaczy, pasażerowie będą mieli dostęp do dynamicznej informacji o przyjazdach i odjazdach pociągów.
10: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
9: Za nami TEDx Toruń Youth. Wydarzenie, które odbyło się w auli UMK, było skierowane do młodych osób stojących przed ważnymi decyzjami życiowymi. Na miejscu pojawił się nasz reporter Artur Stochla, który rozmawiał z uczestnikami TEDxa.
16: Jest to bardzo fajne wydarzenie i można się dużo dowiedzieć, i jednak motywujące to jest.
17: Nie, no myślę, że takie wydarzenia są potrzebne, bo można się dużo dowiedzieć i w pewnym sensie się edukujemy na jakieś różne tematy, więc uważam, że są potrzebne.
18: A jak w ogóle wygląda ta kwestia samorozwoju? To jest ważne? Dbacie o to? Czy czytacie jakieś książki, czy bardziej czerpiecie z internetu?
17: Wydaje mi się, że bardziej z internetu w tych czasach niż z książek.
18: Jak oceniasz takie wydarzenie? Czy fajnie, że coś takiego się dzieje w mieście?
16: No uważam, że tak, bo ja na przykład nie wiedziałam, że takie wydarzenie jest w ogóle organizowane. Dowiedziałam się dopiero w tym roku i to ze szkoły, więc uważam, że to jest fajna alternatywa właśnie, żeby się czegoś nauczyć.
18: A jak jest właśnie z tym całym samorozwojem? W sensie to wciąż jest ważne, czy już teraz przechodzi tak trochę na plan dalszy?
19: Samorozwój jest bardzo ważną rzeczą w życiu i uważam, że człowiek uczy się całe życie. Bardzo ważna rzecz, która po prostu cały czas daje nam różne możliwości odnośnie rozwoju i po prostu powiększenie swojej wiedzy.
20: Uważam, że takie wydarzenia są bardzo pomocne, no bo nie wszyscy wiedzą, że coś może nie pasować do czegoś, że instrukcja może być nieprzewidziana do akurat tej osoby, że musimy pamiętać, że każda osoba jest inna, a nie żeby wszystkich wrzucać do innego worka na przykład. No bo jak już mamy tak rozwinięty system, czyli ten internet powiedzmy, trzeba z niego wykorzystać te wszystkie, co możemy.
18: No to jeszcze takie podchwytliwe pytanie na koniec, no bo tutaj mówisz, że czerpać wiedzę z internetu, a jednak doskonale wiemy, że w internecie jest też dużo tej takiej wiedzy, no niezbyt przydatnej, niezbyt praktycznej. Czy masz jakieś swoje metody czy sposoby, żeby zweryfikować albo oddzielić, co jest dobre, a co niekoniecznie?
20: W sensie to już po prostu osobiście trzeba sobie ustawić, że to uważam, że jest dobre, a to uważam, że jest złe.
9: Na scenie toruńskiego TEDxa dla młodych wystąpili m.in. Jakub Mędry, Klaudia Izdebska czy Maja Ciesielska. Oprócz prelekcji odbyły się także występy artystyczne wokalistki Sary Pach czy iluzjonisty Piotra Sudera.

Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu. Władysław Dziewulski, wybitny polski astronom i jeden z ojców toruńskiej nauki. Urodzony 2 września 1878 roku w Warszawie. Przez całe swoje życie nie tylko zgłębiał tajemnice wszechświata, ale także aktywnie współtworzył środowisko naukowe, które do dziś kształtuje oblicze polskiej edukacji i badań astronomicznych. Młody Dziewulski ukończył 5. Gimnazjum Klasyczne w Warszawie w 1897 roku, po czym rozpoczął studia matematyczno-fizyczne na Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim. W 1920 roku Władysław Dziewulski uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Jego kariera naukowa nabrała tempa, a prowadzone przez niego badania z zakresu astrofizyki i astronomii gwiazdowej przyniosły mu uznanie zarówno w kraju, jak i za granicą. Opracował m.in. nową metodę wyznaczania ruchów gwiazd w przestrzeni, co stanowiło przełom w mechanice nieba. Po zajęciu Wilna przez Armię Czerwoną w lipcu 1944 roku Dziewulski wraz z grupą polskich naukowców, wśród których była także Wilhelmina Iwanowska, wyjechał do Łodzi. Tam zapadła decyzja o utworzeniu nowego ośrodka naukowego w Toruniu. Rok później Władysław Dziewulski był już jednym ze współzałożycieli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Obserwatorium Astronomicznego w Piwnicach pod Toruniem. W latach 1945-1947 pełnił funkcję prorektora uczelni. W czerwcu 1946 roku wydał biuletyn Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, który rozesłał do około 200 zagranicznych placówek naukowych. Było to pierwsze tego rodzaju wydawnictwo astronomiczne po zakończeniu II wojny światowej oraz pierwsze wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Władysław Dziewulski był aktywnym członkiem wielu towarzystw naukowych. Należał m.in. do Polskiej Akademii Umiejętności, Polskiej Akademii Nauk, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, którego był współzałożycielem i drugim prezesem, Towarzystwa Naukowego w Toruniu oraz Królewskiego Towarzystwa Astronomicznego w Londynie. Był także filistrem honorowym Korporacji Akademickiej Kresowia. Za swoje zasługi został uhonorowany wieloma odznaczeniami i nagrodami. Otrzymał m.in. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski oraz Nagrodę Państwową drugiego stopnia za całokształt pracy naukowej w zakresie astronomii ze szczególnym uwzględnieniem minionego dziesięciolecia. W 1961 roku uzyskał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Władysław Dziewulski od 1909 roku był mężem Jadwigi z Malinowskich. Doczekał się 3 córek: Jadwigi Karbowskiej, Wandy Ginkowej, Anieli Łosiowej oraz syna Wacława. Zmarł 6 lutego 1962 roku w Toruniu i został pochowany na cmentarzu Świętego Jerzego. W Toruniu, mieście o bogatych tradycjach astronomicznych, imię Władysława Dziewulskiego nosi jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc – planetarium. Placówka ta od lat przybliża tajemnice wszechświata mieszkańcom i turystom, a jej działalność edukacyjna jest ceniona w całej Polsce. Uhonorowanie Dziewulskiego poprzez nadanie jego imienia temu miejscu to wyraz uznania dla jego zasług oraz inspiracja dla kolejnych pokoleń miłośników astronomii. Nie tylko planetarium w Toruniu nosi imię tego wybitnego astronoma. Na Rubinkowie, jednej z dzielnic miasta, znajduje się ulica poświęcona Władysławowi Dziewulskiemu. Ta symboliczna forma upamiętnienia sprawia, że jego nazwisko jest codziennie obecne w życiu mieszkańców Torunia, a świadomość o dokonaniach naukowca wciąż trwa. Władysław Dziewulski został także upamiętniony w przestrzeni kosmicznej. Na powierzchni Księżyca znajduje się krater Dziewulski, nazwany na jego cześć. To wyjątkowe wyróżnienie, które przysługuje tylko nielicznym naukowcom, świadczy o międzynarodowym uznaniu dla jego badań i osiągnięć. Krater ten stanowi trwały ślad po polskim astronomii na mapie Srebrnego Globu. Kolejnym dowodem pamięci o Władysławie Dziewulskim jest planetoida nosząca nazwę Dziewulski. Międzynarodowa Unia Astronomiczna w dniu 29 kwietnia 2004 roku nadała tę nazwę planetoidzie o numerze identyfikacyjnym 319636. To wyjątkowe wyróżnienie dla polskiego naukowca, podkreślające jego wkład w rozwój światowej astronomii. Dziesięciolecie śmierci Władysława Dziewulskiego zostało uczczone w sposób szczególny przez środowisko naukowe. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Towarzystwo Naukowe w Toruniu oraz Polskie Towarzystwo Astronomiczne zorganizowały dwudniową sesję naukową poświęconą jego pamięci. Wydarzeniu towarzyszyła również wystawa, którą można było oglądać w holu Biblioteki Głównej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Kopernika. Była to okazja do przypomnienia zasług Dziewulskiego oraz zaprezentowania jego dorobku.

słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu. Dziś na tapet bierzemy historię, która od blisko 100 lat rozgrzewa serca kibiców w naszym mieście. Klub sportowy Pomorzanin Toruń. To nie tylko klub sportowy, to prawdziwa legenda toruńskiego sportu, która przeszła przez burzę dziejów, zmieniała barwy, nazwy i sekcje, ale zawsze była blisko mieszkańców i toruńskiej młodzieży. Początki Pomorzanina sięgają końca lat 20. ubiegłego wieku, kiedy to w odpowiedzi na inicjatywę Państwowego Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego powstała organizacja paramilitarna Kolejowego Przysposobienia Wojskowego. Wtedy właśnie, w maju roku 1929, w Toruniu, jednym z najważniejszych węzłów kolejowych w Polsce, powstało ognisko sportowe KPW. To właśnie z tej inicjatywy, z pasji kolejarzy i miłośników sportu, narodziła się idea stworzenia klubu, który miał łączyć różne dyscypliny i być miejscem rozwoju fizycznego dla wszystkich chętnych. Bazę dla powstania Pomorzanina stanowiły dwa ogniska KPW. Jedno przy stacji Toruń Główny, drugie przy Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowej przy dworcu Toruń Miasto. W pierwszym kwartale roku 1935 doszło do historycznego spotkania w Świetlicy Kolejowej, gdzie połączono siły i powołano do życia Klub Sportowy Kolejowego Przysposobienia Wojskowego Pomorzanin Toruń. Ustalono statut, barwy klubowe niebiesko-biało-czerwone i wybrano pierwszy zarząd z prezesem Janem Brzezińskim na czele. Od początku Pomorzanin był klubem wielosekcyjnym. W latach 30. działały tu sekcje lekkoatletyczna, piłkarska, wioślarska, żeglarska, pływacka, kajakowa, kolarska, ciężkoatletyczna, bokserska, hokeja na lodzie, łyżwiarska, piłki nożnej, tenisa stołowego. Prawdziwa sportowa mozaika. Piłkarze od razu ruszyli do walki w rozgrywkach C klasy, a już w sezonie 1938-39 byli beniaminkiem w A klasie i wicemistrzem okręgu, głównie dzięki wzmocnieniom po upadku toruńskiego klubu sportowego. Wojna przerwała działalność klubu, ale już 15 czerwca 1945 na dworcu Toruń Miasto zebrała się grupa zapaleńców, by reaktywować Pomorzanina. Klub zmieniał nazwy. Był kolejowym klubem sportowym, potem kołem Zrzeszenia Sportowego Kolejarz, a w latach 70. międzyzakładowym związkowym klubem sportowym. Zawsze jednak trzymał się blisko toruńskiej społeczności i sportowych tradycji. Lata powojenne to czas sukcesów. Lekkoatleci zdobywali medale Mistrzostw Polski. Melania Sinoracka reprezentowała Polskę na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie. Piłkarze awansowali do drugiej ligi, a juniorzy zostali mistrzami Polski. Hokeiści na trawie i lodzie nie pozostawali w tyle. Tadeusz Tulidziński, Józef Stefaniak, Józef Wiśniewski, Andrzej Żurawski i Ludwik Czachowski to olimpijczycy, którzy nosili barwy Pomorzanina. W latach 60. i 70. hokeiści zdobywali medale Mistrzostw Polski, a wybudowanie sztucznego lodowiska Tortor pozwoliło im wejść do krajowej czołówki. Kryzysy finansowe i zmiany ustrojowe nie ominęły Pomorzanina, ale klub zawsze potrafił się podnieść. W latach 80. i 90. hokej na trawie przeżywał swój złoty okres. Tytuły mistrza Polski na boisku i w hali, a Tomasz Schmidt reprezentował Polskę na igrzyskach w Sydney. Dziś Pomorzanin to przede wszystkim dwie sekcje: piłki nożnej i hokeja na trawie. W 2013 roku wydzielono sekcję bokserską, która jako międzyszkolny klub sportów walki Pomorzanin Toruń kontynuuje tradycję szkolenia młodzieży. Hokeiści na trawie wciąż są wizytówką klubu. W 2014 roku zdobyli tytuł mistrza Polski na boisku, a w 2017 triumfowali w hali. Piłkarze rywalizują obecnie w klasie okręgowej, ale historia pokazuje, że Pomorzanin nigdy nie powiedział ostatniego słowa. Pomorzanin Toruń to nie tylko klub, to kawał historii miasta, miejsce, gdzie sport łączy pokolenia, a tradycja idzie w parze z nowoczesnością. Kto wie, może już niedługo usłyszymy o kolejnych sukcesach toruńskich sportowców spod znaku niebiesko-biało-czerwonych barw. Jedno jest pewne, Pomorzanin to duma Torunia, a jego historia to gotowy scenariusz na film pełen zwrotów akcji, pasji i sportowych emocji.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
8: To co, kawusi?
9: Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
7: No, tego z Media Expert.
9: No tak.
10: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
11: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
12: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
13: Ascorvita Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowie.
12: Po reklamie.
0: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: AI.
1: Słuchacie programu, a słyszałeś, że w Toruniu zamek w Złotorii, świadek burzliwej historii pogranicza u ujścia Drwęcy do Wisły. W malowniczej wsi Złotoria w województwie kujawsko-pomorskim znajdują się ruiny jednego z najważniejszych zamków średniowiecznego pogranicza polsko-krzyżackiego. Choć dziś zachowały się jedynie fragmenty murów i kwadratowej wieży, to historia tego miejsca sięga czasów Kazimierza Wielkiego i obfituje w dramatyczne wydarzenia oraz zwroty akcji. Złotoria, położona obecnie w powiecie toruńskim w gminie Lubicz, jest miejscowością o wyjątkowo bogatej przeszłości. W dawnych wiekach wieś należała do starostwa bobrownickiego ziemi dobrzyńskiej, a jej losy nierozerwalnie związane były z losami zamku oraz pogranicza polsko-krzyżackiego. Pierwsze wzmianki o Złotorii pochodzą z połowy XIII wieku, kiedy to była własnością biskupów włocławsko-kujawskich. W 1262 roku osada została lokowana na prawie niemieckim, co przyczyniło się do jej rozwoju. Historycznie Złotoria zawsze należała do ziemi dobrzyńskiej i pozostaje jej częścią również pod względem geograficznym. Budowa zamku, bastion Kazimierza Wielkiego, po 1343 roku na polecenie króla Kazimierza Wielkiego rozpoczęto budowę murowanego zamku na miejscu wcześniejszego drewnianego grodu książąt mazowieckich. Inwestycja ta miała na celu wzmocnienie ochrony granicy Królestwa Polskiego oraz kontrolę aktywności zakonu krzyżackiego na ziemi chełmińskiej znajdującej się po przeciwnej stronie Drwęcy. Zamek w Złotorii został zaprojektowany na planie wydłużonego prostokąta. Składał się z piętrowego budynku mieszkalnego, kilku budynków gospodarczych oraz masywnej kilkukondygnacyjnej wieży obronnej położonej od południa. Całość otaczał oszkarpowany mur, a od wschodu twierdzę zabezpieczała fosa. Powierzchnia zamku wynosiła około 1750 metrów kwadratowych, a całość została wzniesiona z mocno palonej cegły w stylu gotyckim. Po śmierci Kazimierza Wielkiego w 1370 roku zamek przeszedł w ręce Kaśka Słupskiego, jednak już 3 lata później, 9 września 1373 roku, warownie zdobył książę gniewkowski Władysław Biały, który podstępem pojmał burgrabiego zamku Mikołaja Romlika. Władysław Biały, licząc na łaskę króla Ludwika Węgierskiego, zwrócił mu zamek, lecz niebawem ponownie próbował odzyskać ojcowiznę. 16 sierpnia 1375 roku przy wsparciu rycerzy burgundzkich Władysław Biały znów przejął zamek, którego nie zdołał utrzymać ówczesny starosta Krystyn ze Skrzypna. Złotoria stała się wówczas bazą dla najazdów na Kujawy, co sprowokowało interwencję wojsk królewskich Ludwika Węgierskiego. 1 czerwca 1376 roku rozpoczęło się oblężenie zamku, podczas którego ranny został Kaśko Słupski. Jego śmierć po kilku miesiącach była jednym z tragicznych skutków tych wydarzeń. Na początku 1377 roku Władysław Biały ostatecznie poddał zamek wojskom królewskim. W kolejnych latach od 1379 do 1392 roku zamek był własnością Władysława Opolczyka, który otrzymał go od Ludwika Węgierskiego wraz z ziemią dobrzyńską. Dobre stosunki Opolczyka z krzyżakami sprawiły, że w maju 1391 roku oddał on zamek w zastaw zakonowi za 50 tysięcy florenów. Ten akt stał się jednym z powodów konfliktu pomiędzy królem Władysławem Jagiełłą a księciem Opolczykiem. 4 roku XIV wieku na mocy ugody z Raciążka Władysław Jagiełło wykupił zamek wraz z całą ziemią dobrzyńską, przywracając je do Królestwa Polskiego. Jednak już 2 września 1409 roku po 8-dniowym oblężeniu krzyżacy zdobyli i zniszczyli zamek na rozkaz wielkiego mistrza Ulricha von Jungingena. Wydarzenie to było wyjątkowo brutalne. Polska załoga została wymordowana przy akompaniamencie muzyki. W maju 1411 roku na polu w pobliżu zamku odbyła się wymiana opieczętowanych dokumentów pierwszego pokoju toruńskiego. Na mocy tego porozumienia zamek powrócił do Królestwa Polskiego, a krzyżacy zobowiązali się wypłacić odszkodowanie odszkodowanie za jego zniszczenie w wysokości około 3 ton srebra. Jednak to drugi pokój toruński ostatecznie przypieczętował utratę militarnego znaczenia warowni w Złotorii, ponieważ granica państwowa na Drwęcy przestała istnieć. Do dziś zachowały się jedynie fragmenty kwadratowej wieży w dwóch kondygnacjach, część murów obwodowych oraz murów przedzamcza. Na początku XIX wieku ruiny zamku uległy częściowej rozbiórce, jednak prace te przerwano ze względu na niezwykłą trwałość użytej do budowy zapraw.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a

0: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
1: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
0: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
1: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
3: Po reklamie.